0: niej. Czemu nie? Bardzo nam się podoba ta filozofia na poniedziałek. Dlaczego nie? Zastosujmy. Jak najbardziej. Witamy. Wita program poranny. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
2: Tomek to ja trochę wolniej się będę podnosił w takim razie.
0: Uważaj to na siebie. Za 3 minuty zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Poniedziałek mamy dzisiaj, to jest 28 września, jest 6, przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
6: Mieszkańcy Krakowa poszli do urn, za 2 tygodnie będzie dogrywka. 4 Polki odnalezione w Tatrach po słowackiej stronie. Mistrzowie Europy wrócili do kraju, tłumy witały polskich siatkarzy na lotnisku. W Krakowie zakończono liczenie głosów ze wszystkich obwodów w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał bezpartyjny radny Łukasz Gibała z wynikiem 36,38%. Druga jest popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska 29,91%. Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze 11 października. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
7: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
6: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
8: Super! Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
6: Daliśmy z siebie wszystko, podkreślał kapitan Złotego Zespołu Aleksander Śliwka.
9: Długi bardzo sezon za nami. Jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków, ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny wytrzymały. Nie będziemy spuszczać nogi z gazu. Chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
6: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Wczesny poranek i spokojny na razie ruch na ulicach Legnicy. Warunki drogowe dobre, choć oczywiście noga z gazu w razie pogorszonej widoczności. Pogoda oczywiście drogowcom też będzie sprzyjać, więc w planach na dzisiaj m.in. koszenie pasa drogowego na Krajowej 36 na wysokości Lubina, ale pewnie jeszcze nie o tej porze.
1: Pogoda w Legnicy.
10: Po chłodnym poranku z temperaturą wahającą się w granicach 8 stopni czeka nas bardzo ciepły, przyjemny dzień w Legnicy. Jak na końcówkę września, zaskakująco ciepły, bo termometry około godziny 15 mogą pokazać nawet 24 stopnie w cieniu. 22 stopnie będzie w południe, a do tego słonecznie przez cały dzień. Praktycznie bezchmurnego nieba można spodziewać się dzisiaj nad Legnicą.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
11: Dzień dobry. Powiedzielibyśmy Państwu, co będzie dzisiaj w programie porannym, ale nie możemy powiedzieć, nie możemy, bo dzisiaj jest dzień tajniaka.
12: Po 6 też wymyślimy wspólnie nazwę leku na poniedziałek. O, poligłówka, no to mamy radę. Postukamy w nią teraz dobrym rytmem. Bad Boys, Blue, Your Woman, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po 6.

0: Magic. Rzeczywiście Magic. Był dopiero co piątek. Puf, sztuczka magiczka i jest poniedziałkowy poranek. Freddie Mercury, Queen w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy o poranku. Dzisiaj 28 września, 271 dzień roku. Do końca roku 94 dni zostały. Spokojnie, spokojnie. My też jeszcze nie mamy planów na Sylwestra.
1: Imieniny obchodzą dzisiaj Marek i Wacław. Jeśli chodzi o ciekawe święta, to dziś Światowy Dzień Wścieklizny.
0: O, poważnie.
1: Międzynarodowy Dzień Tajniaka. I Światowy Dzień Jabłka.
2: Światowy Dzień Jabłka nie przypadkiem wypada w poniedziałek. Czy państwo, słuchacze, kochani, czują się jak ogryzek po tym weekendzie? A może macie robaczywe myśli? Zadzwońcie 22 4 4 i 3 0. Jesteście z Radiem Złote Przeboje o tej wczesnej porze. To dajcie znać. 22 4 4 i 3 0. A teraz radosny kawałek Patrycji Kosiarkiewicz.

0: of Love w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry zaśpiewał Fancy. Jeśli chodzi o te płomienie i ten żar weekendowy, to te płomienie już wygasły, dawno zgasły, popioły zostały. Mamy poniedziałek i co my na to?
1: Zgadzamy się.
2: Nie!
1: Gdyby tak ktoś jednak chciał zatrzymać w pamięci na jakiś czas jeszcze wydarzenia minionego weekendu, to piosenkę idealną będziemy mieli za kilka minut. Chcę zatrzymać ten czas Kasi Kowalskiej. Można próbować, czy się uda? No z nami na pewno. To Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 20 minut po 6:00.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Kowalscy, Nowakowie, Wiśniewscy, wstajemy, nie śpimy, stajemy, nie zwiedzamy. Kasia Kowalska budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałkowy poranek, 6:30 na zegarach. My nie śpimy, a wy 22, 4 czwórki i 3 zera.
1: No hej, pracuję jako taksówkarz. Jak nigdy poniedziałki zawsze budziliśmy śpiochów do pracy. Dzisiaj nie wiem, nie zasypiają ludzie, chyba wszyscy na czas wstali. Mało kursów, ale nie narzekajmy, kręci się powolutku do przodu. Pozdrawiam, Krzysztof.
2: Krzysztof taksówkarz przypomniał w ten pozytywny sposób, że jak ktoś za długo kręci się po kuchni, to jeszcze nie wszystko stracone.
3: Może da się jednak nie spóźnić do roboty. Tymczasem numer dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. Przypominamy, to numer do was. A gramy Modern Talking. Jest minuta po 6:30.

0: jak język miłości, bądźmy szczerzy, ale i tak było nieźle. Alize w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 22 minuty będzie godzina 7.
1: To może coś po niemiecku? No, przepraszam, po austriacku. Za chwilę będzie Falco Rock Me Amadeus śpiewał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy na 7.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
10: Ponad 2,5 miliona złotych będzie kosztować rozpoczęty niedawno remont drogi powiatowej na odcinku Cichobusz-Kawice. Umowa z wykonawcą podpisana została kilka dni temu. Inwestycja pozwoli na kompleks

0: poprawę stanu technicznego blisko 2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej. Będzie również remont odwodnienia drogi.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Gdyby istniało lekarstwo na poniedziałek, to jakby się nazywało, zastanawiamy się od rana, no bo poniedziałek to jest jednak, umówmy się, przypadłość nieuleczalna. Tak, na przykład, tak. Nie wiem, Poweekendozol Max albo jeszcze Spirol.
2: O, może tak. Być też Szefozol, zmniejsza drażliwość.
3: Tak.
2: Albo Weekendamina.
1: Ładne.
2: Albo jeszcze pięciominutol.
1: Jeszcze pięciominutol.
3: Albo, uwaga, nie chce mi się Forte lub Ignorazol, krople do oczu i uszu, dzięki którym ignorujesz wszystko. Fajnie, ładne. Nie?
2: No
3: teraz kolej na was. Tak, kochani, teraz kolej na was. 22, 4, 4 i 3, 0. Albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszą, najśmieszniejszą, najbardziej szokującą nazwę medykamentu na poniedziałek wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: złote, a skromne. Takie przeboje dla was mamy. Gold, Spandau Ballet w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w poniedziałkowy poranek za 4 minuty 7. A teraz uwaga, u nas Kraków, dawna stolica Polaków. W Krakowie będzie się, okazuje, jeszcze jedna wyborcza dogrywka.
1: Będzie Gibała kontra Piątkowska. Przed nimi 2 tygodnie walki o głosy mieszkańców. W wiadomościach o 7 sprawdzimy, czym chcą przekonać krakowian. No i od czego zaczęliby prezydenturę. Posłuchajcie.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Reklama. Mamy punktualnie 7, 28 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
6: W Krakowie będzie druga tura wyborów prezydenckich. Znowu poważne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Klasyka polskiej literatury w wielkim filmowym wydaniu. Dziś premiera Lalki Macieja Kawalskiego. Kraków będzie wybierał prezydenta w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy. O fotel prezydenta miasta powalczą bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Za 2 tygodnie spotkają się w drugiej turze, ale już dziś wiedzą nie tylko jak wyglądać będzie ta kampania, ale też od czego zaczną ewentualną prezydenturę. Katarzyna Młynarczyk.
7: Gibała zapowiada przegląd miejskich finansów oraz rozmowy ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta.
8: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z samej platformy obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
7: Monika Piątkowska tymczasem zapowiada intensywne 2 tygodnie rozmów z mieszkańcami. Jak mówi, to będzie bardzo trudna kampania.
9: Bo ja wiem, że ona będzie brutalna i pełna hejtu, natomiast tego się nie obawiam. Taka jest rola polityka, żeby walczyć o swoje ideały.
7: Pierwsza tura pokazała, kto prowadzi, druga pokaże, kto potrafi przekonać do siebie także wyborców swoich rywali.
10: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim Włódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto. To tu pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Także na Podlasiu samochód wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod przejeżdżający szynowóz z wypadku w Sobolewie koło Białegostoku. 2 osoby trafiły do szpitala. To jadące osobówką. Pociągiem jechało 5 osób. Im nic się nie stało. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się dziś premiera nowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
11: Żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
6: W filmie zagrała plejada gwiazd, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Lalka w kinach już od środy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niespodzianka w Augsburgu. W drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Natomiast dziś drugi mecz Polaków zagramy wieczorem na wyjeździe ze Szwecją. Niespodziankę mieliśmy także na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela.
10: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
13: Drogowcy oczywiście urzędują na Tarninowie, na ulicy Roosevelta. Prace postępują, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Jest też apel o zachowanie szczególnej ostrożności, uważne śledzenie oznakowania, czyli po prostu nie jedźmy na pamięć. A ruch na ulicach Legnicy o tej porze już zaczyna się wzmagać.
10: Pogoda w Legnicy.
13: Ciepły, pogodny dzień przed nami w Legnicy, zupełnie nie przypominający jesieni, raczej środek lata. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 24, a lokalnie nawet 25 stopni około godziny 15. Na razie oczywiście jest chłodniej, no ale w końcówce września nikogo nie powinno to dziwić. 22 stopnie będzie w południe w Legnicy, a w międzyczasie dużo słońca nad naszymi głowami.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Dzień dobry, po siódmej będziemy leczyli poweekendowe bóle i żale przy pomocy ostrego grania metalowego.
14: Po siódmej wprowadzimy też czterodniowy tydzień pracy, a jak nie wprowadzimy, to się dowiecie, czym to grozi. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, gra nam Snap, 5 po siódmej.

0: mniej boli, jak kapela bardziej przywali. Ponieważ tych kilka słów niczego nie wyjaśnia, to donosimy, że warto chodzić na koncerty metalowe.
1: Poważne badania naukowe wykazały, że koncert metalowy zwiększył odporność uczestników na ból. Czyli no, jak kapela łoi tak, że pękają bębenki, o! No. No to po czymś takim byle zastrzyk cię nie ruszy, po prostu.
2: No, słuchajcie, przy implantach podobno najlepsza jest Metallica. Mhm. Na kamienie nerkowe ponoć wystarczy Ozzy Osbourne, ale na rypanie w krzyżu to już tylko Rammstein Forte. No ale tak przy okazji, to dzisiaj szukamy medykamentu, który pomógłby na poniedziałek, coś w stylu Dramatyzol Forte, tak, albo nie chcę misiol ekstra. Macie dobry pomysł, to dzwońcie do nas.
0: Dzwońcie, zapraszamy, telefon 22 44 i 30 22 44 i 30. No a my gramy wielkie podzielenie Janiny w poniedziałkowy poranek. Znam się nie chcę. 12 po 7.

0: I will survive, tak, jakoś przetrwamy ten poniedziałek, a ponieważ już niecałe 90 dni zostało do świąt, to można śmiało powiedzieć, że w radiu Złote Przeboje śpiewała Gloria in Excelsis Gaynor. 19 minut po godzinie 7.
1: Za chwilę nam zagra Roxette, za chwilę zaśpiewa Ryszard Rynkowski. Fajne Złote Przeboje z lat 80. i 90., takie, z którymi fajnie zacząć nowy dzień i nowy tydzień. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja. Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.

0: Kto chce wolne piątki? Kto chce wolne
1: Wszyscy.
0: Piątki? Dobry temat w poniedziałek, nie? Dobre hasło. Są już w Polsce firmy, a nawet urzędy, w których już tak jest.
2: Rzeczywiście, największym zorganizowanym projektem tego typu jest program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem Skrócony czas pracy, to się dzieje.
1: Fajne by było tak mieć te wolne piątki. Podobno jest taka firma, w której testowali pracę 10 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu, ale po kilku tygodniach wrócili do starego systemu, czyli 6 dni w tygodniu po 12 godzin. Tragedii normalnie, tragedii. Teraz Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, ten dzień to poniedziałek. 28 minut zostało do 8.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Indy Army Now, to była grupa State to School w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No stało się, poranek na baczność, ten najtrudniejszy poranek w tym tygodniu odpękany. Do spocznij to jeszcze paru dni brakuje, ale spędzimy je razem. Dziękujemy za dziś.
1: Tak, to byliśmy my, bojownicy obrony terytorialnej poniedziałkowej. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Borkiewicz, dziękujemy. A teraz melduje się na baczność ona, Gosia Kościelniak.
2: Terytorium poranka poniedziałkowego absolutnie uznaje się za obronione, a teraz przejdźmy sobie do przestrzeni obszaru przedpołudnia.
3: Charles and Eddie.

0: Ależ to jest piękna piosenka. Dwoje ludzi do siebie takich przytulonych, tkwiących wspólnie w deszczu. Ale akurat dziś deszczu nie powinno być. Mamy troszeczkę taki powrót lata. Za 4 minuty będzie godzina 10. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
6: Wiadomości z Legnicy.
7: Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Ponad 7800 osób zagłosowało w tegorocznej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskim projektem ogólnomiejskim został Park Active Games w Parku Bielańskim. Liczba oddanych na wszystkie projekty głosów można uznać za sukces, bo jest najwyższa od kilku lat. A teraz sukces Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Legnickiej Policji. Ponad 13 tysięcy jednorazowych papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze u 32-letniego mieszkańca Legnicy.
8: Wstępne wyliczenia wskazują, że straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego i VAT mogą przekraczać 2 miliony złotych.
7: Mówi Jagoda Ekiert z Legnickiej Komendy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, a także przepisów związanych z ochroną zdrowia. Było o parku Active Games, który już wiadomo, powstanie w Legnicy. To na koniec jeszcze nowa przestrzeń do aktywności na terenie Kolegium Vitellona. Siłownia zewnętrzna jest już gotowa i dostępna dla całej społeczności akademickiej. A do tematu wyników budżetu obywatelskiego wrócę jeszcze za godzinę.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
7: Pogoda dopisuje od rana i fantastyczne prognozy mamy dla Legnicy, nie tylko zresztą na dzisiaj, ale również na kolejne dni. Robi się coraz cieplej. Temperatura maksymalna około godziny 14 czy 15 prognozowana na dzisiaj dla Legnicy to nawet 25 stopni. Niewykluczone, że odczuwalna temperatura będzie wyższa, tym bardziej, że słońca nam nie brakuje. Zachmurzenie może rosnąć dopiero późnym popołudniem.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Poniedziałkowe przedpołudnie rozkręcamy, w takim razie zaczynamy. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, największe przeboje lat 80. i 90. No i pamiętajcie, robota nie zając. Niedługo przejdziemy do sedna.

0: Robota nie zając.
1: W porannym programie prowadzący poprosili was dzisiaj o propozycję nas fleków na poniedziałkowy stresik i piękne były wasze pomysły. Zapamiętałam fochopirynę, genialne. Nie chcę misiol ekstra, wspaniałe. A ja proponuję w przerwach od pracy dzisiaj, bo robota nie zając, wiadomo, żebyście zadzwonili do mnie, do Radia Złote Przeboje i powiedzieli, komu z waszej pracy, jak której osobie, z radością chcielibyście dziś, tak z okazji poniedziałku, podarować piękny i funkcjonalny termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. I za co? Za najciekawsze zgłoszenie wyślemy ten termos właśnie tej osobie, czyli komu z waszej pracy i za co, dlaczego akurat tej osobie, chcielibyście nasz prezent dzisiejszy przesłać, czyli termos piękny i funkcjonalny z edycji Radia Złote Przeboje. 22443 0. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Reklama. W końcu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Według badań jest bardzo mało prawdopodobne, żeby mieszkaniec Europy lub Ameryki Północnej nigdy nie słyszał piosenki Pointer Sisters I'm So Exciting w żadnym programie telewizyjnym albo w filmie, bo od momentu wydania stała się ona jednym z ulubionych utworów muzycznych wszelkich wyszukiwaczy, którzy chcieli dynamicznego kawałka oddającego ekscytację, bo o tym właśnie jest ten wielki przebój, który przed nami w radiu Złote Przeboje. Siostry Anita, Ruth, Bonnie i June były córkami surowego pastora, pastora z Auckland. W domu rodzinnym rodzice pozwalali im śpiewać i słuchać wyłącznie muzyki gospel, blues, rock, rock and roll to już w ogóle. I w ogóle muzyka świecka były przez ich ojca określane mianem muzyki szatana i całkowicie zakazane. Dziewczyny odkryły te gatunki dopiero po opuszczeniu domu, a kiedy już odkryły te gatunki, no to stworzyły swój własny, ekscytujący, wielki przebój. Ten to dopiero by się surowemu ojcu nie podobał. Pointer Sisters, wspaniała czwórka, I'm So Excited, rok 1982 w Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Bryl, zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Robota nie zająć.
1: I z okazji początku tygodnia dziś przyjemności, miłe słowa. O, bardzo miłe słowa, bo mówicie, komu i dlaczego tej osobie chcielibyście podarować funkcjonalny i ładny termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Komuś z pracy waszej. Mówicie tak dobrze o kimś z pracy, że aż się po prostu serce uśmiecha. Sami posłuchajcie.
2: Dorota się kłania. Chciałabym zrobić niespodziankę mojej koleżance z pracy o imieniu Renia. Jest to nauczycielka historii z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem, przemiła, zawsze pomocna, uśmiechnięta, z doświadczeniem, wspaniały człowiek.
3: Ja to bym taki termosik przekazał mojemu koledze z pracy Kamilowi z kopalni KWK Budryk. Może by w końcu sobie zrobił kawę i przestał zasypiać przed pracą i pojawiał się w tej pracy. Pozdrawiam.
4: Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to moja nowa kierowniczka. Osoba przecudowna, inspirująca mnie do pracy, radosna, uśmiechnięta i życzliwa przede wszystkim.
1: Wniosek teraz przed nami, bo mailem przyszedł, zgłosił ten wniosek Tomek. Wniosek o wydanie termosu pracownikowi o imieniu Aleksander. Pracownik wykazuje ujemną dynamikę spożycia płynów gorących. Średni czas picia standardowej porcji kawy wynosi u niego 7,5 godziny. W celu zapobiegania spożywania napojów w stanie mrożonym w godzinach popołudniowych wynoszę o przydzielenie wyżej wymienionemu z termosu sztuk 1. Z wyrazami szacunku, cudowne. Za najciekawsze zgłoszenie oddam ów prezent po godzinie 12. Do tej pory mówcie, komu z waszej pracy, jeśli macie ochotę, z radością chcielibyście podarować piękny, funkcjonalny termos limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. I za co? Za najciekawsze zgłoszenie wyślemy ten termos tej osobie. 2244 i 30 można pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimpwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Park do pięcioboju nowoczesnego w Parku Bielańskim. To zwycięski projekt tegorocznego budżetu obywatelskiego w Legnicy w kategorii ogólnomiejskich. Ma to być nowoczesna przestrzeń do treningów ninja i trenowania nowych dyscyplin olimpijskich. Będzie kosztować 1 000 000 zł. A co może również cieszyć w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, to frekwencja. Zagłosowało ponad 7800 osób, mówi prezydent Maciej Kupaj.
15: Pobiliśmy rekord od 2019 roku. Myślę, że powinniście być dumni.
14: Szczegółów dotyczących projektów dzielnicowych szukajcie na stronie budżetu. W piątek Legnica zyskała nową atrakcję turystyczną. Przy wejściu do centrum Witelona przy Alei Orła Białego stanęła pierwsza rzeźba z cyklu legnickich lwów Witelonek autorstwa Artura Wochniaka. Odtąd małe lwy będą pojawiać się w różnych punktach Legnicy, tworząc unikalny szlak turystyczny. W parku miejskim trwa z kolei zakładanie ogrodu różanego w stylu dwudziestolecia międzywojennego. Rabaty powstają na powierzchni blisko hektara. A na Bielanach będzie górka saneczkowa. O tym powiem za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: Coraz cieplej robi się w Legnicy, a temperatura zaczyna coraz bardziej przypominać lato niż jesień. Dzisiaj nawet 25 stopni możemy spodziewać się w Legnicy około godziny 15. Niewykluczone, że w słońcu będzie nawet cieplej, no i słońca nam nie brakuje od rana, tak na razie pozostanie. Ewentualny wzrost zachmurzenia możliwy późnym popołudniem lub wieczorem. Ale jutro znów będzie pogodniej ciepło.
13: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: Już prawie 2 minuty po godzinie 11, poniedziałkowe przedpołudnie, wrześniowe, ale jakże piękne. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla Was, a przed nami o podróżach.
17: Radio Złote Przeboje.
16: Voyage, voyage. No a w naszym cyklu Robota nie zając, dziś rozmawiamy sobie o tym, komu z pracy chcielibyście dać piękny termos Radia Złote Przeboje i dlaczego. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Łabędzi śpiew, czyli ostatni wielki sukces przed początkiem upadku. Jak to było u artysty, który przed nami? Intensywna trasa najpierw u boku Genesis, potem udział w jubileuszu z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli, potem był występ na koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego. Razem z pozostałymi muzykami Queen zaśpiewał przebój Radio Gaga. Potem podsumowaniem tej fantastycznej, udanej pasy była składanka From Time to Time z 91. roku, która przyniosła między innymi niepublikowany wcześniej duet z włoskim wokalistą Zucchero. Wielki sukces. No i jak się okazało, na światowej scenie to był ten łabędzi śpiew Paula Younga, bo potem stracił kontrakt płytowy, kolejne nagrania cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Album Good Things, który zawierał covery soulowych standardów, z kolei znalazł się w gronie najgorzej ocenianych płyt 2016 roku. Ale my kochamy głos Paula Younga. Rok 85, Every Time You Go Away, Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
17: Uciąc

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Small.

0: Robota nie zając.
1: Komu z waszej pracy dzisiaj poniedziałkowo chcielibyście przesłać od Radia Złote Przeboje piękny, ale przede wszystkim funkcjonalny termos z limitowanej edycji i dlaczego? I piszecie, termos dla pana Andrzeja z ochrony. Dokładnie wie, kto się spóźnia, kto wychodzi wcześniej, kto trzeci raz jedzie windą tylko po kawę, a mimo to nikogo jeszcze nie wydał. Skarb. Za taką dyskrecję termos dla niego, pisze Kasia z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie. Kasiu i pana Andrzeja też. I dzwonicie.
2: Ja bym chciała, żeby taki termosik podarować z mojej asystentce Marince. Ona jest lepsza od najlepszego znieczulenia. Jest prawdziwym ukojeniem dla naszych pacjentów, sama nie mając często nawet oddechu na kawkę czy coś do zjedzenia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Chciałabym, żeby taki termos dać mojej koleżance, która pracuje w siedlicy. Pięknie zajmuje się dziećmi, organizuje piękne zajęcia. W ogóle jest cudowną osobą, jest pięknym serduchem.
1: Wiecie co? Najlepsze jest to w ogóle, że tak wspaniale doceniacie kogoś ze swojej pracy, aż się to serducho właśnie raduje. Za najciekawsze zgłoszenie oddam w prezent, czyli termos Radia Złote Przeboje. Komu chcielibyście go podarować z waszej pracy i dlaczego? Po godzinie 12, 22, 44 i 30 można też pisać, jak słyszycie, robota@złoteprzeboje.pl.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje artystka, która wdarła się na scenę muzyczną wraz z końcem lat 80. i zdobyła uznanie światowej widowni już za sprawą swojego pierwszego singla. Oczywiście mowa o szlagierowym numerze gwiazdy, a mianowicie Tell It To My Heart, i to Taylor Dane. Ten singiel rozpoczął serię osiągnięć, bo otrzymała nominację do nagrody Grammy. Kilka miesięcy później towarzyszyła Michaelowi Jacksonowi w jego pierwszym solowym tournée Bad. No ale zanim kariera Taylor Dane na dobre nabrała tempa, świat nagle jakby o niej zapomniał. Kolejne jej piosenki zwiastowały koniec jej komercyjnych sukcesów, ale i tak koncertowała przez wiele lat, choć kapryśny los nie dał jej sukcesu na miarę innych wielkich gwiazd pop. Ale mamy ten przebój z 1988 roku, jakże on brzmi, szczególnie w poniedziałek.

No właśnie, a teraz jest jeszcze czas, no bo za 3 minuty dopiero 12, nie jest po pierwszej. Budzikam śmierć, Radio Złote Przeboje, za 3 minuty wiadomości tylko sprawdzone. Z naszego miasta i okolicy zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
10: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Legnicy.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Biżuterię wartą ponad 10 tysięcy złotych odzyskali legnicy policjanci w punktach skupu złota po zgłoszeniu kradzieży dokonanej w domu w powiecie legnickim. Wcześniej udało się zatrzymać mężczyznę podejrzanego o kradzież, który wykonywał tam prace remontowe. Grozi mu 5 lat więzienia, a policja pracuje nad odzyskaniem pozostałych kosztowności, bo na razie zabezpieczono mniej niż połowę. 9 projektów zostanie zrealizowanych w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. Zostały dziś opublikowane pełne wyniki głosowania. W tym roku mieszkańcy postawili przede wszystkim na miejsca do spędzania wolnego czasu czy uprawiania sportu, zarówno jeśli chodzi o projekty obszarowe, jak i projekt ogólnomiejski. Na koniec jeszcze jedna inicjatywa i kolejne miejsce rekreacji. W nowym parku na Bielanach będzie górka saneczkowa i do jej powstania można się przyczynić, przekazuje w mediach społecznościowych prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
12: Jeżeli macie czystą ziemię z jakiegokolwiek wykopu, proszę dajcie znać, zgłosimy się do Was i ta ziemia właśnie trafi do tego nowego parku na usypanie nowej górki saneczkowej.
11: Park powstanie na terenie przy ulicy Miśka.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
11: Przed nami już teraz najcieplejsza pora dnia w Legnicy. Temperatura może sięgnąć nawet 25 stopni około godziny 15. W słońcu być może będzie więcej, a więc szykujcie się na prawdziwy powiew lata wczesną jesienią. Zachmurzenie może rosnąć późnym popołudniem lub wieczorem, ale na pewno nie grozi nam deszcz. Dotyczy to również kolejnych dni. Pozostanie też ciepło jutro do 24 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
10: Dzień dobry, witamy. Popołudnie poniedziałkowe z uśmiechem i ze słońcem i mamy nadzieję, że tak będzie i nawet wiemy, że tak będzie i dziś do końca dnia, do zachodu słońca i jutro i w ogóle piękny tydzień przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z Europe.

0: 10 tysięcy par butów. W ogóle nie przesadzam, 10 tysięcy par butów, czyli jeden z największych i najsłynniejszych celebryckich archiwów modowych na świecie. Chociaż lata temu piosenkarka, która przed nami mówiła o 3 tysiącach par, które ma w domu, ale ostatnio potwierdziła, że ta liczba już bardziej przypomina 10 tysięcy. W filmie dokumentalnym Celine Dion, bo o niej mowa, wyznała, że jej miłość do obuwia nie zna granic. Jeśli buty jej się podobają, to potrafi założyć i nosić modele w rozmiarach od 36 do 41, czyli wciśnie stópkę, ewentualnie wypcha czymś czubeczek. Ze względu na ogromne gabaryty kolekcji, Celine Dion trzyma swoje buty w specjalnym magazynie w Las Vegas i w swojej dawnej posiadłości na Florydzie też miała szafę wyposażoną w skomputeryzowany system taśmociągu. Teraz Celine, za kilka minut podsumowanie naszej dzisiejszej zabawy z cyklu Robota nie zając.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Zająca, nie zając.
1: Dziś mówiliście, komu z waszej pracy poniedziałkowo chcielibyście przesłać od radia Złote Przeboje piękny termos z limitowanej edycji. No i dlaczego? Pozdrawiamy wszystkich. Dzięki za wspaniałe pomysły. Jeszcze będą okazje, by coś komuś podarować od radia Złote Przeboje, a termos dziś prześlemy doktorowi Łukaszowi.
2: Dzisiaj jest ten dzień, kiedy mój kolega z pracy, pan doktor Łukasz, dotrwał do dnia, kiedy jego doktorantka po 7 latach sukcesem, mamy nadzieję, obroni swój doktorat, a termos jest wybitnie dobrym pomysłem, dlatego że pan doktor Łukasz pije codziennie kawę, słuchając w laboratorium, bo jesteśmy wszyscy chemikami z waszego radia, więc jeśli udałoby się dla niego zdobyć ten termos, to myślę, że byłaby cudowne uwieńczenie tego pięknego dnia, kiedy kolejny doktor chemii zostanie obroniony.
1: No to nas bardzo cieszy. Uściski gramy dla wszystkich laboratoriów chemicznych w Polsce i dla chemików, którzy w pocie czoła pracują ku chwale polskiej nauki.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego.

0: Market.
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: to dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, jakże udane. A jutro przed 10:00 zaproszę Was znowu na muzyczne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. A teraz pójdę zbierać pierwsze kolorowe liście do jesiennego albumu 2026. A po południu zajmie się już Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesienny
1: dzień dobry.
0: Tomku.
1: Jesienny Tomku. A propos zapraszania się, no to ja też mam bardzo dużo rzeczy dla Was w zanadrzu i bardzo chętnie po 14:00 z owego zanadrza te niespodzianki dla Was wyciągnę, obiecuję.
0: Bardzo lubię to słowo, zanadrze. I z nim Was i z Tomkiem zostawiam.

0: Kiedyś, pamiętam, udało nam się spotkać z Shakeem Stevensem. Zadałem mu pytanie o sławetne białe buty i kurtkę jeansową, no bo myślałem, że wiąże się z tym jakaś niezwykła historia. Shakeem Stevens powiedział, że takie miał przy okazji jednego z pierwszych występów, no i tak już zostało. No właśnie, zwłaszcza w poniedziałek, strój w pracy chyba ma drugorzędne znaczenie, byle było wygodnie. 14 za chwilę i sprawdzone wiadomości. W Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: To już prawie 14, to Radio Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, tym bardziej, że pogoda chyba wychodzi na prostą po długim okresie błędów i wypaczeń. Ale to za chwilę. Teraz czas na wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
17: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
16: A akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
18: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
16: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneckim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
19: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
16: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Takie poniedziałki to ja rozumiem. Po długim okresie błędów i wybaczeń pogoda chyba wychodzi na prostą. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, no i ciepło, co najważniejsze. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie. W nocy również padać nigdzie nie powinno, a na termometrach nocą od 5 do 10 stopni. No, dawno nie czytałem takich wspaniałości. Do końca dnia pogodnie i słonecznie i bezdeszczowo. I to jest coś, co nas bardzo cieszy, zwłaszcza, że poniedziałek mamy w kalendarzu. Ale dzisiaj poniedziałek będzie pełen bardzo dobrych wiadomości, no bo tak, pojawią się na pewno bilety do kina. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska, jak zwykle w okolicach 15:30, no i sporo niespodzianek. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

To zespół Country Club w Radiu Złote Przewoje. No, ich kariera pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie pewien tajemniczy zbieg okoliczności. Otóż do bardzo znanego przed laty programu telewizyjnego został zaproszony Shakin' Stevens. Nie mógł przyjść, no i na liście rezerwowej był właśnie zespół Country Club. I tak zaczęła się kariera, która z przerwami, bo z przerwami, ale jednak trwa do dzisiaj. Poniedziałkowe popołudnie, już prawie 12 minut po 14. Teraz w Radiu Złote Przewoje Manam, a za chwilę Rod Stewart, który jakiś czas temu gościł w Krakowie. No, zdjęcia z tego pobytu są do znalezienia w sieci, ponieważ Rod Stewart nie wiedzieć czemu postanowił iść na zakupy. No, co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, to chodzenie samemu w obcym mieście po sklepach to nie jest dobry pomysł.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Kasia Klich i lepszy model w Radiu Złote Przywoje. Kiedyś pamiętam, trochę prowokacyjnie zapytaliśmy Kasię Klich, z czym jest kojarzona. No, Kasia Klich momentalnie złapała, o co chodzi.
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy model.
0: No dobrze, tyle Kasia Klich. Teraz duet, który ma złotych przebojów bez liku. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Novadiol dopasowaną do potrzeb Twojej.

0: Suplement diety Aflofarm.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

Fool's Garden i Lemon Tree, czyli cytrynowe drzewko w Radiu Złote Przeboje. No kiedyś pamiętam, próbowałem jako dziecko wyhodować w domu cytrynowe drzewko, z pesteczki oczywiście. Zakończyło się to spektakularną katastrofą, no bo nikt dziecku nie powiedział, że woda z kranu z chlorem to nie jest to, co cytrusy lubią najbardziej. No dobrze, dzisiaj w naszym stałym kąciku Dobrze Wiedzieć spróbujemy o rośliny zadbać, ale to o 16.30. Wpadnie do mnie też dzisiaj Marzena Rogalska i powspominamy ostatni weekend, no i spotkanie z Arturem Gadowskim, którego czasy nastoletnie kryją pewną tajemnicę. I o tej tajemnicy dzisiaj na pewno porozmawiamy. Teraz Kylie Minogue.

0: zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Powiem na ucho, dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka będą bilety na Kombi do Katowic. Także warto zachować wzmożoną czujność. 15 za chwilę i sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: W Media Expert taniej masz. Reklama.
2: To już prawie 15, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości.
3: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa, niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli magnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
6: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
3: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
7: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
3: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W temacie kinowych nowości na ekranach kina Helios w Legnicy w Sercu Dziczy, czyli Brad Pitt w swoim nowym filmowym wcieleniu. Po katastrofie lotniczej w sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych i jego pies bojowy zostają odcięci od świata i zdani wyłącznie na własne umiejętności. Ciekawie zapowiada się również dzisiejsze kino konesera w kinie Helios w Legnicy. Pokazany będzie kryminał Wszyscy moi wrogowie. Matthew McConaughey jako charyzmatyczny outsider, muzyk i lokalny przedsiębiorca, który na amerykańskiej prowincji przewodzi nietuzinkowej społeczności. Po latach do jego życia niespodziewanie wraca przybrana córka. Na koniec spacer pod nazwą Tajemnice Legnickiej Warowni to dla tych, którzy już w poniedziałek lubią zaplanować kolejny weekend. W niedzielę dla wszystkich chętnych będzie okazja bezpłatnego odkrywania historii i zakamarków w Zamku Piastowskiego.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
2: Kiedy nie tak dawno czytałem o opadach śniegu w górach, no to powiem szczerze, podejrzewałem, że lada moment trzeba będzie jak co roku wspomnieć o zimówkach. No tymczasem nie. Do końca dnia pogodnie i słonecznie i ciepło. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie. W nocy padać nigdzie nie powinno, a na termometrach od 5 do 10 stopni. No to już wiemy wszystko, co i jak z pogodą. Co więcej, to, co dowiedzieliśmy się o pogodzie, chyba bardzo nas cieszy. Teraz jeszcze prognoza muzyczna. Tina Turner za kilkanaście minut, zespół Mysłowic. No a teraz artystka, która jakiś czas temu napisała na swoim Facebooku, że nie może uwierzyć, że od premiery jednej z jej piosenek minęło 40 lat. No, chyba każdy z nas ma takie chwile niedowierzania, prawda? Jak ten czas szybko płynie. 15 za nami, teraz Belinda Carlisle.

miejsca w Base w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który miał być drugą ABBą, ale chyba nie do końca to wyszło. No, z drugiej strony to kilka przebojów jednak nagrali, nie ma co narzekać. Life is a Flower to jeden z nich. Słuchajcie, gdyby ktoś nie mógł uwierzyć, że wrzesień już powoli się kończy, gdyby ktoś tęsknił za wakacjami, za wolnym czasem i tak dalej, no i przede wszystkim za odrobiną odpoczynku, no to mam bardzo dobrą wiadomość. Codziennie w Radiu Złote Przeboje konkurs Jesienna Wyprawa Marzeń, w którym to konkursie jest do zdobycia weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Brzmi smakowicie, prawda? No i dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie jutro od samego rana. Teraz pieśń o niedzielnym poranku, czyli Is Like a Sunday Morning, a za chwilę trochę a propos z Marzeną Rogalską powspominamy ostatni weekend.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Muzyka i głos AI.
15: To

0: To poniedziałkowe popołudnie w pracy. Krystyna Milan, muzycznie pięknie nam się zagrało. Krystyna, czyli po prostu Krysia, a teraz będzie Marzena. Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, ale cześć, cześć Tomku, ale czy ty wiesz, że ja często mówię do moich koleżanek Krystyna, bo ja uważam, że to jest takie mocne imię.
0: Tak.
1: Naprawdę, jest parę takich imion. Jadwiga, Krystyna.
0: Artur.
1: Artur. Ja jestem po spotkaniu z Arturem Gadowskim. Jak nam to płynęło, Tomeczku. On, uważaj teraz, co ja ci powiem, on należy do grupy twoich głosów. Wy jesteście w tej samej grupie, tak zwane komfortowe głosy. Już takie, wiesz, troszeczkę jesienią pachnące. To było przepiękne spotkanie. Ja bardzo polecam, jeśli ktoś przegapił. Nie wiem, czy ty wiesz, że on jest zapalony motocyklowo, że on jest motocyklistą.
0: Ja też. Od niedawna, ale też.
1: No to chłopaki, czy wy macie kryzys wieku średniego? O co chodzi,
0: tak,
1: chłopaki?
0: Tak.
1: Chcecie tego wiatru we włosach? No dobra, miejcie go.
0: Słuchaj, pięknie zagramy teraz. Nie Artura Gadowskiego, na Śląsk pojedziemy. Co ty na to? Mysłowic lubisz?
1: Z przyjemnością kocham Mysłowic, a z Arturem zawsze można się spotkać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Także jesteśmy tu pogodzeni.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania produktu.

0: 99 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Reklama.

Przepięknie, Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem tak przy okazji terminarz koncertowy Thomasa Andersa, no i wygląda na to, że prawdą jest to, co powiedział jakiś czas temu, że po prostu uwielbia do nas przyjeżdżać. No to się najeździ. Słuchajcie, do lutego zagrał u nas 15 koncertów, w niektórych lokalizacjach nawet dwa razy dziennie, proszę bardzo. Choćby w Częstochowie 27 lutego dwa koncerty. Jeden o 15, drugi o 19. Też lubimy Thomasa Andersa, prawda, zwłaszcza jeżeli mamy okazję wybrać się na jego koncert. No to już w ogóle. Nancy teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości o 16.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, karmazynowa noc. No, powiem tak, noc z poniedziałku na wtorek nie będzie karmazynowa. Jaka będzie, to sprawdzimy już za chwilę. Najświeższa prognoza pogody, wcześniej wiadomości Radia Złote Przeboje o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Reklama.
10: To już prawie 16, poniedziałkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
11: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje pod planami referendum, podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
12: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
11: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
13: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
11: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej IPS. PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
9: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
11: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już za kilka dni weekend seniora z kulturą, w który oficjalnie włączy się Legnickie Muzeum Miedzi. Inauguracja weekendu nastąpi w piątek, 2 października. Tego dnia seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzać ekspozycję w gmachu głównym Muzeum Miedzi oraz w Akademii Rycerskiej. Głównym punktem programu będzie zaplanowane na 14 kuratorskie oprowadzanie po wystawie poświęconej XIX-wiecznej historii miasta. W sobotę z kolei najciekawiej zapowiada się popołudniowy spacer historyczny. O godzinie 14 wyruszy plenerowa wycieczka pod hasłem Zanim nastał czas multiplexu i popcornu, śladami legnickich kin. To skoro o kinach mowa, to teraz coś bardzo współczesnego. Na ekranach kina Helios w Legnicy Avengers, koniec gry, wersja rozszerzona, czyli bezprecedensowa filmowa propozycja w nowej odsłonie opowiadająca historię wielkiego starcia superbohaterów.
14: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
10: Jeżeli chodzi o prognozę, to chyba nie ma co narzekać. Pogoda wychodzi na prostą. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, no i ciepło, co najważniejsze. Od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do nawet 24 na zachodzie. W nocy również padać nigdzie nie powinno, a na termometrach od 5 do 10 stopni. 16 już za nami. Podobno statystycznie w naszym kraju pracuje się do 17. Jeżeli się trzymać statystyk, no to jeszcze godzina i będziemy po pracy. Zleci. Tym bardziej, że największych złotych przebojów lat 80. i 90. nie zabraknie. Za chwilę pojawi się Jennifer Lopez, Opus i Life is Life. No a teraz zespół, przed którym jako support przed laty grał Artur Gadowski z zespołem Ira. Co ciekawe, spotkanie z zespołem Bon Jovi Artur Gadowski wspomina nie najlepiej, w odróżnieniu od supportowania Aerosmith. No nie ma się zadziwić. Panowie sobie urządzili nawet wspólną imprezę.

Tak brzmiała połowa lat 80. Holly Knowles i Man Eater w Radiu Złote Przyboje. Man Eater, czyli modliszka. Słuchajcie, trochę a propos, obiecałem dzisiaj bilety do kina albo na film, jak kto woli. No, dzisiaj być może jedna z najważniejszych premier tego sezonu, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Z Marcinem Dorocińskim i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. No i teraz zadanie. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że macie przekonać Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. O właśnie, niełatwe, prawda? Słuchajcie, najciekawsze pomysły na grozy biletami. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22443:0. Podwójne bilety do najbliższego kina Helios do zgarnięcia. A na wasze pomysły czekam przez najbliższą godzinę. Finał o 17.30.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Kroplówka biurowa, poranny diesel, a może czarne złoto?
3: Jutro w Dniu Kawy wymyślimy wspólnie nazwę dla Złotej Kawy, porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: To zespół ze wszechmiar rekordowy, bo w końcu przewinęło się przez niego 5-6 wokalistek Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj pod tytułem Jesień idzie przez park.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czyli innymi słowy, jak dbać o rośliny. Rośliny też czują, że lato się skończyło i podobnie jak my, jesienią trochę zwalniają tempo. Co więc możemy dla nich zrobić? Przede wszystkim nie przelewajmy ich z miłości. Kiedy robi się chłodniej i jest mniej słońca, rośliny potrzebują mniej wody. Zanim sięgniemy po konewkę, sprawdźmy, czy ziemia rzeczywiście jest sucha. Warto też zrobić mały jesienny przegląd, usunąć suche liście, sprawdzić, czy nie pojawiły się szkodniki i przenieść do domu rośliny, które nie lubią zimna. A te, które zostają w ogrodzie, możemy zabezpieczyć przed mrozem, na przykład ściółką. Teraz najważniejsze są spokój, odpowiednia ilość wody i ochrona przed zimnem. A wiosną wtedy zobaczymy efekty naszej troski.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary, ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: 5 samochodów zdarzyło się w pobliżu Pilawy na drodze krajowej 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad 2 godziny. A pogoda dziś sprzyja podróżom w całym kraju. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr też słaby i umiarkowany.
23: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Opuzy, Life is Life w Radiu Złote Przeboje, czyli kawałek, który cieszy nas niezmiennie od ponad 40 lat. Life is Life. No, życie ma to do siebie, że po weekendzie niestety przychodzi poniedziałek, ale od takich beznadziejnych spraw jest poranna ekipa Radia Złote Przeboje. Z okazji poniedziałku dzisiaj rano poprosiliśmy Was o wymyślenie nazwy dla leku na poniedziałek. No i co? No i nie zawiedliście, bo na liście nowych leków, tudzież suplementów diety pojawił się m.in. Stop Pracol Max, poniedziałkofen forte czy napar ze złotoprzebojowca. No i to mi się podoba. Jamel, ja teraz w Radiu Złote Przeboje Superstar, a za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: To już 17 poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Czas na sprawdzone wiadomości.
9: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
10: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No, tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
9: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas. Uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratora okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
11: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
9: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
12: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
9: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
8: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, choć w drugiej połowie nocy miejscami na wschodzie i południu mogą pojawić się mgły. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, przez 7 w centrum do 11 na zachodzie. Jutro w dzień bezchmurnie. Najważniejsze jest to, że nigdzie nie będzie padać. Od 17 stopni w Suwałkach, przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Jeżeli prawdą jest to, że najczęściej pracujemy do 17, no to jak to się ładnie mówi, jesteśmy po robocie. Jakby tego było mało, no to na pewno już za kilkanaście minut będę miał dla Was fantastyczne prezenty, bilety do kina albo na film Lalka. No obejrzeć warto, bo na pewno będzie na maturze. Petro Boys i Eros Ramazzotti, to jeżeli chodzi o panów, panie też się pojawią, Lisa Stansfield i Amy McDonald. Już za chwilę.

pięknie. Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Doskonale bawiliśmy się na jego koncercie, choćby w Krakowie. No, przy okazji zastanawiając się, jak może mieć w życiu facet, który ma na imię Eros. Tak przy okazji sprawdzałem niedawno i okazuje się, że w naszym kraju 12 panów ma tak właśnie na imię Eros, według oficjalnych statystyk. Pozdrawiam gorąco. Poniedziałkowe popołudnie, 12 minut po 17, to już za kilkanaście minut ktoś dowie się, że idzie do kina albo na film pod tytułem Lalka. Zadanie no niełatwe. Jak przekonać Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą? 22:44:30 to już ostatnie minuty, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Najciekawsze pomysły za chwilę na grze z biletami.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Simply Red i Stars w Radiu Złota przeboje Stars, czyli gwiazdy. No z pewnością gwiazdami tego tygodnia będzie Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka, czyli lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego, z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Obiecałem bilety do najbliższego kina Helios za najciekawszą propozycję, jak przekonać Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą. No i mamy to.
1: Hej, hej, Agata z tej strony. Tak sobie pomyślałam, panie Wokulski, a ty chcesz sobie wziąć taką Łęcką. Ona taka ładniusia, taka piękniusia i będzie się szykować przez pół dnia, to ty biznesu prowadzić nie możesz. Wiesz, ona będzie te loczki, te kokardki, te falbanki sobie pracowała, a ty musisz otwierać sklep o ćwicie, żeby zarobić pieniądze. Także dobrze się zastanów. Albo falbanki, albo pieniążki. Zastanów się. Stasiu, ogarnij się.
0: Mnie to przekonuje. Nie wiem, jak Stanisław na to zareaguje. No dobrze, wiemy w takim razie, kto idzie do kina. Jutro też na pewno będą bilety.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Ciężarówka wjechała w bariery na autostradzie A4 w pobliżu Chojnowa na Dolnym Śląsku. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. 3 tiry zderzyły się na Krajowej 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Zablokowana jest także droga 94 w pobliżu Nakła w Opolskiem z powodu samochodu, który wjechał w latarnię. Do końca dnia pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: coś niezwykłego w tym filmie. Ilekroć jest w telewizji, to oglądamy go, mimo że widzieliśmy go już przecież setki razy. Dirty Dancing w Radiu Złote Przeboje. Czy Wojciech oglądał Dirty Dancing ile razy?
1: Muszę się przyznać, czy nie?

0: Ile to razy było? Ile to razy?
1: No, pewnie, no z 25 to... na pewno.
0: No właśnie. Ja słyszałem, że bileciki będą po godzinie 18.
1: Będą to najbardziej gorące na wyjątkowy koncert Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk wspólnie na jednej scenie świętować będą 50 lat, a ten koncert odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. Szczegóły po godzinie 18, zatem bądźcie czujni.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten rozpoczynający się poniedziałkowy wieczór ze Złotymi Przebojami, a do waszych ulubionych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majtan.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Reklama.
12: 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowołowem 6-7, 6-3, 6-3.
15: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
14: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Po bezbarwnym meczu z Bośnią dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe. Na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Mecz o 20:45.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Pogoda. Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca w całym kraju. Najwięcej będzie go w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry, tam nawet do 24. To już minuta po godzinie 18. No mam nadzieję, że większość z Was pracę ma już dawno za sobą, to teraz tylko i wyłącznie możecie odetchnąć pełną piersią, no i podelektować się razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90., które obiecuję Wam zrelaksują Was w 100%. A na dobry początek już teraz Johnny B i The Hooters.

0: brytyjski zespół, który rzadko koncertował w latach 80. To Yazoo w radiu Złote Przeboje, prawie 8 minut po godzinie 18. A jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu,
1: godę się, już dzisiaj za,
0: i takich Złotych Przebojów, to macie nie lada gratkę, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na niezwykłą trasę koncertową. Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk świętują na koncertach w Polsce 50 lat na scenie. A już dziś do kogoś z was trafi jedno podwójne zaproszenie na koncert do katowickiego Spotka. Wcześniej musicie wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Te najbardziej fantastyczne wasze wypowiedzi nagrodzę oczywiście jednym podwójnym zaproszeniem, więc zachęcam gorąco, złoteprzeboje.pl. A u nas teraz rodzinna formacja The Corrs.

0: siłą wodospadu to był Freddie Mercury, który, słuchajcie, był także absolutnym kocim fanatykiem. Kiedy wyjeżdżał w trasy koncertowe, dzwonił podobno do domu i prosił swoich asystentów, aby trzymali zwierzaki przy słuchawce, by mógł z nimi porozmawiać. No pewnie pierwsze, co usłyszał, to miau. 18 minut po godzinie 18 tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór. No a teraz uwielbiamy zaskakiwać nasze gwiazdy pytaniami. Niedawno zapytałem Muńka Staszczyka, uwaga, czy ma kompleksy. Odpowiedź była taka.
1: Wiesz co, nie ukrywam, ale wydaje mi się, jest naturalny. Po prostu nie jestem doskonały, każdy ma, każdy, wiesz, w jakiś tam sposób, w pewnym sensie nawet scena jest taką rzeczą, która bardzo odkompleksza. Jesteśmy tacy i inni, jedni tacy, drudzy tacy. Kompleks, swoje widzenie w tym kompleksie to też jest człowieczeństwo. I gorzej, jak to się przekuwa na jakieś takie działania, które wykorzystujesz w stosunku do innych, że się wyżywasz na przykład z powodu swoich kompleksów. Te kompleksy swoje trzeba przetrawić, no.
0: Jak to ładnie powiedział Muniek Staszczyk, scena i muzyka od kompleksa, no to podelektujmy się jego wielkim przebojem z początku lat 2000. Nie, T-Love w Radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

Ikona popkultury lat 80. i 90. współpracowała jako no właśnie, trudne słowo o tej porze, choreografka, współpracowała m.in. z takimi gwiazdami jak Janet Jackson czy Michael Jackson. Wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że to była wielka przyjemność z nimi pracować, szczególnie z Michaelem, który naprawdę dawał z siebie 100%. A w Radiu Złote Przeboje już za moment gwiazda, która ostatnio, słuchajcie, rozpieszcza swoje dorosłe dzieci. O kim mowa? Szczegóły już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Kroplówka biurowa, poranny diesel, a może czarne złoto?
3: Jutro w Dniu Kawy wymyślimy wspólnie nazwę dla Złotej Kawy, porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
22: Blokada na Krajowej 75 w pobliżu Będziszyna w Małopolsce. Tam zderzyły się dwie osobówki, ranna jest jedna osoba. Na 92 w pobliżu Koła w Wielkopolsce z kolei usuwanie substancji ropopochodnej. Tam wahadło. Wahadło też na 85 w pobliżu Kazunia Nowego na Mazowszu. Tam awarię ma ciężarówka.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Nie tylko jest znakomitą wokalistką, aktorką, ale także perkusistką. Tak, tak, ona doskonale gra na perkusji. Pomiędzy latami 7, 5, 8, 1 miała swój nawet punk rockowy zespół, w którym właśnie grała na perkusji. To Madonna w Radiu Złote Przeboje niedawno w mediach społecznościowych oznajmiła całemu światu, że teraz chce się poświęcić dzieciom. Dużo spędza czasu ze swoją szóstką. No i co chwilę rozpieszcza ich cudownymi, bardzo drogimi prezentami. No tylko pozazdrościć. Za 24 minuty będzie 19, a już za niespełna 8 minut ktoś z was otrzyma jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert skawiński Tkaczek Królowie Życia. 50 lat na scenie. Ten wyjątkowy, muzyczny duet. Zatem bądźcie z nami.

0: Blondynka, która w latach 80. przyprawiała mocne bicie serca niejednego faceta, to Cissy Catch w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 19. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. Ten nierozerwalny duet razem na scenie od 50 lat. Słuchajcie, są razem i koncertują razem z zespołem Kombi, a ja mam dla was wyjątkowy prezent, a mowa o biletach na koncert na 18 października do katowickiego Spotka. Po drugiej stronie telefonu powinna być Danusia. Sprawdzamy. Dzień dobry, Danusiu, a raczej dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jestem pod telefonem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Zanim wręczę ci to jedno podwójne zaproszenie, to musiałaś zajrzeć na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się tobie królowie życia. I napisałaś tak: mława, liceum, młodość, marzenia i życie. Czyli krótko mówiąc, to takie streszczone życie Grzegorza Skawińskiego.
1: No to są takie wartości i słowa, które są bardzo bliskie mi i muzyce, i zespołowi Kombi. Lubię po prostu muzykę i lubię słuchać zespołu Kombi.
0: Danka, a to jakby tak obudzić cię o 3 nad ranem i powiedzieć: Danusia, twój ulubiony przebój zespołu Kombi to jaki?
1: O Boże, jaki przebój? Dużo lubię, ale lubię Avignon, lubię bardzo. Black and White lubię.
0: I tak moglibyśmy jeszcze wymieniać
1: tak,
0: przez ładny parę.
1: Dużo,
0: to jeszcze mi tylko powiedz,
1: lubię.
0: Dziewczyno, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz na koncert?
1: No może, no chyba ja będę szczęściarą, zabiorę jakąś świetlówkę chyba.
0: Dobra, Dania, to kto zasłuży, to już nie moja jakby... Nie będę wnikał, kto tam pojedzie z tobą.
1: No, niezmiernie, bardzo mi miło.
0: Też jest nam bardzo miło.
1: Spełniło się moje jedno marzenie wielkie. A ja mam takie szczęście, że moje marzenia się spełniają.
0: No i widzisz, i to najważniejsze muzyczne marzenie się spełniło tobie. Danusia, cudownych wrażeń podczas koncertu. Trzymaj się ciepło, gorąco cię pozdrawiamy.
1: Dziękuję pięknie za miłą niespodziankę. Dziękuję ślicznie.
0: Lubimy takie niespodzianki rozdawać, właśnie wam i robić przez całą dobę. A jeśli komuś nie udało się zgarnąć podwójnego zaproszenia na koncert Skawiński Tkaczyk, to będzie jeszcze szansa po godzinie 19:00, zatem bądźcie koniecznie z nami. No a teraz Roxette i Big Love.

Jeden z najbardziej zgranych duetów lat 80. w radiu Złote Przeboje, Ashford & Simpson, a do takich cudownych dźwięków sprzed lat, obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych w radiu Złote Przeboje, która punktualnie o 19:00.

0: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary, ulica Legnicka 1, bydimgwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Media Expert.
16: Poniedziałkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. 19 na zegarach. Sprawdzamy dla was, co dzieje się już teraz w świecie sportu.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w barażowym meczu o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20.45. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce, a liderką jest Jelena Rybak.
17: Pogoda.
16: Nadchodząca noc pogodna. Jutro sporo słońca w całym kraju. Najwięcej będzie go w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego. Tam nawet do 24. Panie i panowie, to już prawie minuta po godzinie 19. Idealny czas na to, żeby rozpocząć kolejną, drugą godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. A na dobry początek zespół, który 20 lat temu reprezentował Hiszpanię w konkursie piosenki Eurowizji, zajmując dopiero 21 miejsce. Przed wami Las Ketchup.

Zespół, który zrodził się na Jamajce pod koniec lat 60., ale to dopiero lata 90. tak naprawdę otworzyły tej grupie drzwi do wielkiej muzycznej kariery. Inner Circle w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w poniedziałkowy wieczór, serwując te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 10 minut po godzinie 19. To teraz pora na piosenkę, którą artysta napisał jako formę przeprosin skierowaną do swoich byłych partnerek. No i chyba wszystko już jasne. Marilyn i Kaylee w radiu Złote Przeboje.

0: To gwiazda, która jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedziała, mając 80 lat, nadal chce koncertować. Jeszcze w tym roku chce zaskoczyć swoich fanów nową trasą koncertową i szczególnie datami, kiedy ona będzie występowała w różnych zakątkach świata. To już prawie 18 minut po godzinie 19. To teraz pora na zespół, który od 34 lat jest na polskiej scenie.
1: Już teraz wiem.
0: Oczywiście zespół Mysłowica, ale może nie wszyscy wiedzą, jak zrodziła się nazwa tej formacji.
2: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
3: Józek,
2: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie.
0: Tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie odchodzimy, bo teraz formacja, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie ze szkolnymi latami, no i z cudownymi dla mnie latami 80. To Fleetwood Mac już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Takie piosenki sprawiają, że nasze serducho od razu zaczyna bić mocniej. Robert Chojnacki, I love you, do bólu w radiu Złote Przeboje. A jeszcze przed 20 ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. No ale wcześniej musicie wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno proste pytanie, z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia, no, a potem już czekać na telefon ode mnie. Złoteprzeboje.pl odsyłam i zapraszam do zabawy.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Padaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: To zespół, który w latach 70. na koncertach zamiast dostać normalne honorarium, dostawali przeważnie ogromne zapasy puszek z fasolą albo butelek z ketchupem. To zespół Smokey w radiu Złote Przeboje. Niektóre polskie i zagraniczne gwiazdy, zanim zaczęły taką swoją wielką muzyczną karierę swoich sił, próbowały w programach typu Talent Show. To posłuchajcie, jak po latach swój udział wspomina Sylwia Grzeszczak.
1: Brałam udział w edycji 4. Doszłam do etapu klubowego, natomiast dalej się nie udało i właściwie dobrze, bo dzięki temu dzisiaj mogę właśnie mieć tutaj swoje płyty, swoje piosenki. To spowodowało, że tak miało chyba być, bo spowodowało, że właśnie zaczęłam tworzyć swoją muzykę. Miałam czas na siebie, nie wiadomo, co by się stało. Miałam 16 lat, więc według mnie to było za wcześnie. Wiem, jak funkcjonowałam, wiem, jak to wszystko czułam. Natomiast był to bardzo duży też rozwój, no, krok też do przodu. Potrzebowałam tego sprawdzenia, tego sprawdzianu takiego, co mógłby gdzieś tam przekazać mi, powiedzieć, że mogę iść dalej w takim, a nie innym kierunku. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Bardzo. Dla debiutantów, dla osób, które chcą próbować w świecie show biznesu swoich sił, myślę, że jak najbardziej tutaj polecam. Myślę, że w ogóle udział w jakimkolwiek właśnie tego typu show, mimo wszystko, jak się bierze udział w takich programach, trzeba też wiedzieć swoje i trzeba robić swoje. Myślę, że wtedy można najlepiej na tym wyjść, nawet nie wygrywając.
0: W ostatnich dniach pogoda nas bardzo rozpieszcza, to pomyślałem sobie, że warto przypomnieć wam piosenkę, która chyba tylko i wyłącznie kojarzy się z latem, wakacjami, gorącym piaskiem pod stopami. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Aleksja. To all the

0: życia. Odpowiedź Kasi nam się bardzo spodobała, która jest po drugiej stronie telefonu i która, uwaga, walczy z jelitówką. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Co to się tam dzieje u ciebie?
1: A, mały szpital, dwójka dzieciaków i tak jakoś wyszło.
0: Ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, wszystko się ustabilizuje, dzieciaki będą zdrowe, a mama pewnie wybierze się na fantastyczny koncert. Ładnie nam napisałaś, Kasiu, odnośnie naszego pytania, z czym kojarzą się tobie królowie życie. Napisałaś: z odwagą, czerpaniem z życia radości. Dlaczego akurat tak?
1: Przy dwójce małych dzieci zdecydowanie już w swoim słusznym wieku uważam, że należy, że życie jest za krótkie, żeby odkładać radość, uśmiech, nawet najdrobniejsze chwile, które sprawiają nam radość. Więc jak tylko możemy, to nie bójmy się myśleć, że może jeszcze nie teraz, może za późno albo kiedyś. Czerpnę z tego, ile się da.
0: Pięknie powiedziałaś. Słuchaj, to w takim razie pozostaje mi chyba tylko jedno, wręczyć ci jedno podwójne zaproszenie na koncert do Katowic. Kaśka, kogo zabierasz ze sobą?
1: Mój mąż mnie słucha, mężu, mamy wychodne, byleby się babcia zgodziła.
0: Babcia się na pewno zgodzi, jak coś, to my tą babcię przekonamy i pojedziecie sobie na koncert i będziecie przeżywać te niesamowite emocje. My też dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia i o każdej porze dnia i nocy również. Kasiu, ściskam gorąco, pozdrów od nas dzieciaki.
1: Pozdrowie.
0: Trzymaj się ciepło, gorąco pozdrawiam, a kolejne bilety do wygrania już jutro, parę minut po godzinie 20, ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 pojawi się zespół Various Monks. Bądźcie zatem blisko radia, teraz Depeche Mode.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: To już 20 na zegarach. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco i zapraszam Was na kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru. Tym bardziej, że już za moment spotkamy się z zespołem, który zanim stał się fabryką przebojów, to wydał swój pierwszy album z muzyką instrumentalną. To będzie spotkanie z zespołem Various Monks, na które gorąco Was zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Zespół, który ma na koncie być może rekord świata w liczbie wokalistek, które się przez ten zespół przewinęły.
2: No, Robert ma z załogą swoją manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
1: Twierdziła skromnie jedna z nich, Kasia Stankiewicz. Zespół Various Manx. Historia zespołu zaczyna się pod koniec lat 80. i dopiero później do Various Manx dołączyła Anita Lipnicka.
3: Zespół powstał na długo przed tym, zanim ja do nich dołączyłam. Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy, i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy, i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. Ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. On się tak uparł na mnie, on wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił. I mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio. No i właśnie tam zespół, jakby Various Manx, już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Manx i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
1: I tak zaczyna się ta historia. Stety albo i niestety sprawy przybrały dość szybko nieco inny obrót. Można by powiedzieć, że Anita Lipnicka padła ofiarą własnego sukcesu. W apogeum popularności zespołu postanowiła odejść.

Po prostu ja się czułam mniej już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia. Ileż można? Ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia. Ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby. I dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było. I podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo by mnie rzeczy rozpraszało. Tam miałam trochę dystansu i do samej siebie, i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans, byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.

I być może właśnie z odejściem Anity Lipnickiej zespół Various Monks wszedł na drogę bicia rekordów, bo od początku działalności do dzisiaj przez zespół przewinęło się 5 wokalistek. Niektóre zaczynają się już powtarzać, jak na przykład Kasia Stankiewicz, która dziś wspominała, że Robert Jansson ma po prostu nosa do świetnych dziewczyn.

0: osobiście zawsze frapuje głos. Wiadomo, że jeśli za tym kryje się również osobowość, urok osobisty, to wszystko ma znaczenie na scenie. Natomiast w studiu, bo ja jestem taki raczej pan studyjny, to inspiruje mnie zazwyczaj głos. To coś musiało mnie przekonać i akurat w wypadku Kasi spokojnie przekonało, bo słuchaliśmy, jak Kasia na próbie sobie śpiewała piosenkę księżycową i nawet nie widzieliśmy jeszcze Kasi, a słyszeliśmy i mówiliśmy, ojej, to jest to. A już wtedy wiedzieliśmy, że nie to odchodzi z zespołu, to był program jesienny. Ta informacja się ukazała właśnie chyba miesiąc wcześniej, więc po prostu, no nie ukrywam, że poszukiwaliśmy dziewczyny, która mogłaby ją zastąpić i to właśnie wykonanie, nawet nie tyle wykonanie Zamigotał Świat w programie, co właśnie to zakulisowe księżycowej pozwoliło nam no już podjąć decyzję.
1: I tak wyglądały wybory drugiej wokalistki zespołu Various Manx, Kasi Stankiewicz, która co prawda z małą przerwą, ale śpiewa z zespołem Various Manx do dzisiaj. Historia Various Manx zaczyna się rozkręcać, pewnego razu w muzyce. Dzisiaj zespół, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, jest chyba światowym fenomenem. Od początku działalności przez ten zespół przewinęło się 5 wokalistek. Jeżeli chodzi o historię, jesteśmy w momencie, kiedy Anita Lipnicka odchodzi z zespołu, a Various Monks zaczynają poszukiwania godnej następczyni.
2: W poniedziałek zacznę nowe pisać życie.
1: I tu z pomocą przyszedł program Szansa na sukces, który jest matką i ojcem jednocześnie wszystkich innych programów typu Talent Show. Swojej szansy na sukces postanowiła spróbować Kasia Stankiewicz.
3: To była przyjemność, to była zabawa. Absolutnie, kiedy jedziesz, wiesz, z małego miasta do jakiegoś telewizyjnego programu, masz 17 lat, to nie wydaje mi się, żeby mogła przebiegać przez głowę jakaś taka myśl na zasadzie, że to już będzie punkt zwrotny całego mojego życia i jakby za tym się pójdzie. Ja od dziecka jakby marzyłam o tym, żeby być na scenie, więc gdzieś tam te moje marzenia kumulowały się jakby w jedną stronę, te myśli się skupiały na jednym celu, którym było tworzenie. I no i tak siłą rzeczy te moje myśli zdeterminowały moje działania, więc znalazłam się w tym programie chyba nie z przypadku, bo nie wierzę, że w życiu rzeczy takie dzieją się z przypadkiem.
1: Przypadek? Nie sądzę. Kasia Stankiewicz, która zakochana była w muzyce od najmłodszych lat. Co ciekawe, już jako mała dziewczynka dawała się muzyce hipnotyzować.
3: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty i później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
1: W latach 90. wiele rzeczy działo się po raz pierwszy, dlatego tak doskonale, mimo upływu 30 lat, pamiętamy pewne rzeczy. Kasia Stankiewicz, jak słyszeliście, pamięta swój udział w Szansie na sukces. Pamięta też doskonale pierwszy raz, kiedy zobaczyła się w telewizji.
2: To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino. Znowu muzyka spłynie z gwiazd.
3: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy... Telewizja. Siedzieliśmy wszyscy, cały Warius, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz. A oprócz tego ta piosenka i ten teledysk od samego początku miały niesamowitą moc i już mam wrażenie, że wtedy oglądając to przez ten mały monitor, mieliśmy wspólnie to wrażenie, że jest tam pozytyw i duża

0: To były lata 90. i nie ma co ukrywać, że Kasia Stankiewicz akurat tę dekadę darzy wielkim sentymentem.
1: Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo i że autorytety umierają i że nie mamy kręgosłupa, na którym, który mógłby nas gdzieś w jakąś dobrą stronę prowadzić. Ja mam takie też wrażenie, że w zasadzie, jak nam historia pokazała, wszystko można zmieść z powierzchni ziemi, że w zasadzie tylko sztuka po nas może zostać. Natomiast w tym momencie mam takie obawy, że obecne lata pokazują, że ja się obawiam, co po nas, co będzie, tak? To nie ma znaczenia dla dzisiejszego pokolenia. Młodzi ludzie się nie zastanawiają nad tym.
0: I choć być może na lata 90. z perspektywy czasu patrzymy przez różowe okulary, bo w końcu obecnie trudno sobie wyobrazić, że nie ma internetu albo na przykład nie możemy wyjechać za granicę, bo nie mamy paszportu, to jednak lata 90. w muzyce stworzyły przecież największe gwiazdy, których słuchamy do dzisiaj.

0: Various Manx. Nasza podróż przez kilka dekad polskiej muzyki jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Na scenie od kilku dekad początek zespołu Various Monks to jest jeszcze koniec lat 80. Chociaż jedna z najsłynniejszych wokalistek, czyli Anita Lipnicka, miała dołączyć do zespołu Various Monks później. Prócz Anity Lipnickiej w zespole śpiewała jeszcze m.in. Monika Kuszyńska.

0: I być może śpiewałaby do dzisiaj w zespole Various Manx, gdyby nie wydarzenia z maja roku 2006, kiedy to zespół Various Manx uległ wypadkowi. Najbardziej w owym wypadku ucierpiała właśnie Monika Kuszyńska. W 2010 ogłosiła oficjalne rozstanie z zespołem, a jej miejsce na krótko zajęła Anna Józefina Lubieniecka, która z zespołem nagrała jedną płytę. W czerwcu 2013 kolejną wokalistką zespołu Various Manx została Edyta Kuczyńska, występująca pod pseudonimem Eddie Anna. No i być może warto zapytać, dlaczego wokalistki w zespole Various Manx tak często się zmieniały?
1: Często się zmieniały. Myślę, że to wszystko zależy od spojrzenia na daną sytuację. To pytanie należałoby też po części zadawać dziewczynom, które odeszły z zespołu. Jedne by zechciały odpowiedzieć na to pytanie, inne nie, bo czas minął i trzeba się zająć swoimi sprawami. I ja myślę, że nie ma co się wdrażać w tę tematykę. Jesteśmy odpowiednikiem pewnej grupy, która zmieniała tak często wokalistów. Nazywała się Toto. Śmieję się oczywiście. A my jesteśmy na rynku polskim i jak gdyby przychodzą do nas dziewczyny, niestety również odchodzą.
0: I nie ulega wątpliwości, że większość dziewczyn, które śpiewały w zespole Various Manx, stały się wielkimi gwiazdami.
1: Myślę, że dziewczyny gwiazdami się stają w momencie, w którym uczestniczą w tym życiu artystycznym, niezależnie od tego, czy byłyby w naszej grupie, czy też nie. Natomiast to najmniejszym takim akcentem dla zespołu jest to, że każde przyjście z wokalistek nie odbyło się bez echa, czyli to, co najważniejsze dla każdego artysty, to udany singiel. I o takim echu mówię, czyli jeśli singiel jest udany, jeśli zaczyna się podobać, zaczyna się to wszystko kręcić, tak było przecież troszeczkę narcyzmu teraz, przy piosence Zanim zrozumiesz, tak było przy piosence Orła cień, tak było poniekąd przy maju i przy przebudzeniu.
0: A skoro już mowa o piosence Orła cień, to ten właśnie utwór do dzisiaj uznawany jest za największy przebój zespołu Various Manx.

0: tak wielkimi przebojami artyści często mają problem, kiedy muszą wykonywać piosenkę po raz tysięczny na koncercie. Kiedyś zapytaliśmy Kasię Stankiewicz, czy na pewnym etapie koncertowania nie miała tej piosenki już serdecznie dość.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.

0: Lata płyną, a pewne piosenki po prostu się nie starzeją. Zresztą, co ciekawe, Robert Johnson, jeżeli chodzi o upływ czasu, ma pewną teorię, z której wynika, że nowsze niekoniecznie oznacza lepsze.
1: Ja ze swojej perspektywy mówię, że każda dekada coś nowego musi wnosić. To jest bezdyskusyjne. Każde pokolenie ma swoją wartość i swoją muzykę. I trudno z tym polemizować, natomiast to ją mówię jako człowiek, jako artysta. Nie do końca mnie przekonuje ten rodzaj muzyki, który obecnie panuje w świecie. Przy czym w świecie to tak chyba bym zaznaczył górnolotnie, gdyż jednak jest cały ogrom stacji radiowych, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które grają muzykę środka i ci artyści, którzy tam się przedstawiają muzycznie, oni nie wzorują się na dzisiejszej elektronice, na tej plastikowej niejednokrotnie muzyce. Natomiast w Polsce jest to troszeczkę zawężony rynek, gdyż gdzieś tam bryluje kilka stacji, które mają najwięcej przekaźników, nazwijmy to brutalnie, w kraju. I niejednokrotnie te stacje wypaczają gust słuchacza, gdyż narzucają mu trendy, które są dzisiejsze, modne w muzyce. Natomiast nie zastanawiają się, czy aby na pewno wszyscy słuchacze chcą danej muzyki, danego wykonawcy słuchać. I to jest moja opinia. Myślę, że nie jest to odosobniona opinia. Natomiast powtarzam, każde pokolenie ma prawo i musi wręcz zmieniać się, i zmienia się również muzyka dla tego pokolenia, więc lata 90. były przeznaczone muzycznie dla innego słuchacza i my widzimy na koncertach, do jakiego przychodzą, co prawda przychodzą dzieci, przychodzą na nasz koncert, i to niejednokrotnie dzieci z rodzicami dzieci, więc 35+, i to jest chyba ten najwierniejszy, najwspanialszy słuchacz, ten już, który oczekuje czegoś od muzyki, lekko wysmakowany, który potrzebuje wartości muzycznych, a nie ogląda tylko kolor sukienki, czy też kolor włosów w danym momencie i jakiś rodzaj baletu, czy jakiejkolwiek elektroniki, która goni gdzieś dookoła nas. Więc tak to krótko i zwięźle ująłem przez 8 minut.
0: Robert Johnson. No, mamy dużo czasu. Nasza muzyczna podróż z zespołem Various Manx jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek Majtan.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj zespół, który na scenie jest od końca lat 80., bo przecież Warius Manx powstał w 1989. No ale jak pewnie pamiętamy, Anita Lipnicka, czyli pierwsza wokalistka tego zespołu, dołączyła do Warius Manx później. I wtedy pewnie nikt nie podejrzewał, że wokalistek w zespole Warius Manx będzie aż 5.

0: Muzyczny sen trwa już kilka dekad, choć Robert Johnson czas liczy odrobinę inaczej.
1: Był taki okres 5 lat, że tak powiem, wariusomanii i bardzo miło do tego okresu czasu wracamy, ale zawsze wiemy, że nie należy żyć przeszłością,

0: artystów Kasi Stankiewicz.
1: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Bajm i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam piosenkę Nieba nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób. Więc duży szacunek w stronę tej osoby.

0: Zespół Various Monks w latach 90., jak słyszeliśmy już dzisiaj, w weekend potrafili zaśpiewać piosenkę Orła Cień kilkadziesiąt razy. O tym mówiła Kasia Stankiewicz. Po latach koncertują odrobinę mniej, ale i tak warto zajrzeć za tak zwane kulisy. Co Various Monks robią po koncercie?
1: W hotelu to raczej wypoczywam, ale nie uciekam tak panicznie po koncercie, ponieważ niejednokrotnie są prośby fanów o autograf albo jakieś wywiady, czy też zwykłe rozmowy z fanami, i nie może człowiek się zachowywać jak jakiś dzikus, tylko trzeba zachować się w miarę standardów, tak jak przystało na artystę.

0: skoro już padło słowo miłość przed momentem, no to porozmawiajmy o miłości. Kiedyś z Robertem Janssonem ten temat poruszyliśmy, no i okazuje się, że doskonale pamięta swoją pierwszą miłość. To było na wakacjach.
1: A moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i byli tam towarzysze z młodzieżówki NRD i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok i co prawda niewiele tam mogliśmy się porozumieć, bo to był słodki wiek, tam 12 lat bodajże, ale generalnie strasznie mnie to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek, potem trzymanie się za rączkę, odprowadzanie do autokaru, no tak, pamiętam jak miała na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: No wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Takie rzeczy po latach pamiętamy doskonale.

0: aż się chciało żyć.
1: Dzisiaj podróżujemy w czasie przez kilka dekad, bo w końcu przypomnijmy, zespół Various Monks oficjalnie został założony w 1989 roku. No i wspominałem już, że na dekady lat 80. i 90. często patrzymy przez różowe okulary, ale zarówno Robert Jansson, jak i Kasia Stankiewicz zgodnie twierdzą, że nowsze nie zawsze oznacza lepsze.
2: Wiesz, jeszcze 40 lat temu artyści, w ogóle ludzie, zdarzało się, że mieli problem z dostaniem paszportu, nie mogli jeździć po świecie, natomiast teraz mamy łatwy dostęp do wszystkiego i mam wrażenie, że to nas bardzo mocno gdzieś tam rozprasza. Młodzi ludzie są w stanie wykonywać kilka rzeczy naraz. Potrzebują głównie obrazów, szybkiego przekazu i nie są w stanie się skupić. I mam wrażenie, że wielka odpowiedzialność chyba w dzisiejszych czasach spada na osoby, które tworzą muzykę, osoby, które muzykę promują, pokazują w telewizji czy w radio i tak dalej. Ja mam wrażenie, że misją tych ludzi powinna być edukacja. W momencie, kiedy Gusta, no rzeczywiście, jak jeździmy po Polsce, widzimy, jak to wygląda. W latach 90. zespół Various Monks był zespołem szlachetnego popu. Natomiast teraz okazuje się, że po tym czasie piosenki tego zespołu są jeszcze wyżej, tak? Że to już nie jest pop.

0: Oczywiście nie ma co tutaj porównywać, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, że rzeczywiście jest dziś smutny jakby obraz tego wszystkiego, co gdzieś tam wycieka z odbiorników radiowych. Jest to przykre, no bo w zasadzie mamy wielki potencjał, mamy wielkich twórców, o których się nie mówi. Mamy bardzo bogaty underground, który nie ma dostępu do szerokich mediów i którego się nie chce pokazywać. Artyści najczęściej grają za darmo w niszy i to też jest bardzo ciężki rynek, który no nie daje możliwości zaistnienia dziś szerzej, mimo że ludzie mają coś mądrego i ciekawego do powiedzenia.
1: Zespół Various Monks dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie z apetytem na więcej, dlatego pewnie już za niedługo przyjdzie dopisać nowe rozdziały tej opowieści.
2: Pewnego razu w

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Co dzisiaj w audycji? Tak, to ważne, trzeba powiedzieć na samym początku, żebyście wiedzieli, czy z nami zostać. Jeśli z nami zostaniecie, to posłuchacie o tym, na jakie koncerty zaprasza Legnickie Centrum Kultury. Bardzo ciekawe koncerty. Pomówimy też troszeczkę o podsumowaniu działań przeciwpowodziowych w drugą rocznicę powodzi. Ważne sprawy, ale zaprosimy Was też na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i pomówimy o rekrutacji do kolegium na Uczelni Państwowej. Teraz jednak Paweł Jurczyk i koncerty LCK.
10: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się 3 zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers. Zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze do której już w którymś momencie na pierwszych koncertach 2 lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj może powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. wracali do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą no, bywalców Legnicy na wcześniejsze koncerty z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób no, wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa, i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było, tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokazują się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, trash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych. proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje i dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich ciężko wyszczególniać, ale na pewno tu troszeczkę koncert sam narzucę, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się. Są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat. Ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku. Formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja z Dzielni Chłopcy. Do tego koncertu na pewno jeszcze z informacjami powrócimy, żeby szerzej opowiedzieć o tej imprezie, dlatego nie tylko wspominając zmarłych muzyków, komu będzie on poświęcony w szczególnym względzie, ze względu na występ, tak jak wspomniałem, zespołu Urząd Celny, ale tak samo inne dodatkowe informacje o tej imprezie.
9: Paweł Jurczyk zapraszał na koncerty organizowane przez Legnickie Centrum Kultury, a my teraz o tym poważnym temacie, czyli o działaniach przeciwpowodziowych. Podsumowanie w drugą rocznicę powodzi tutaj u nas. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a w jego imieniu Jacek Drabiński teraz przed Wami. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie.
7: Wody Polskie konsekwentnie realizują zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. Warto tutaj podkreślić na zaangażowanie samorządowców w realizację zadań dotyczących odbudowy i utrzymania cieków. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW, tak jak powiedziałem, realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności, to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest oczywiście, państwo tutaj po lewej stronie widzą makietę, jest projektowany zbiornik kamieni Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskiej. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku. Wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy i Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku. Łączna wartość tych wszystkich inwestycji, które będziemy realizować w tym i w kolejnych latach, to przekracza kilka miliardów złotych. Wszystko uzależnione jest oczywiście od pozyskania środków. Także Wody Polskie realizują te wszystkie zadania, które zostały nam powierzone, oraz patrzymy w przyszłość, tak aby można było skutecznie ochronić tereny, szczególnie ziemi kłoskiej, ale i nie tylko, przed kolejnymi wezbraniami powodziowymi, których po prostu należy się spodziewać.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Działania przeciwpowodziowe w drugą rocznicę powodzi na Dolnym Śląsku. Najpierw przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a teraz dwaj ekolodzy, Krzysztof Smolnicki i Radosław Gawlik, nasi ekolodzy tutaj dolnośląscy.
11: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Druga rocznica powodzi na pograniczu polsko-czeskim w Sudetach. No i koniec wakacji, czas się wziąć do działania, czas się wziąć do roboty. No, jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Powódź, która przewyższyła powódź tysiąclecia dwa lata temu. Nie było też złotej algi. Ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołazach, które też zmyły kawał miejscowości. Jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. Patrzymy na dane Europejskiej Służby Meteorologicznej do spraw zmian klimatu. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku, czyli po prostu Europa jest najszybciej ogrzewającym się w tej chwili kontynentem. Patrzymy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy suszę, która jest w zasadzie w całym kraju. 800 rzek w tym roku wyschło. I to rzek nie takich małych strumyków, tylko takich cieków, takich rzek, na których mamy posterunki hydrologiczne, czyli mierzymy, mamy wodoskazy. Sytuacja pod tym względem jest tragiczna. I dlaczego my teraz o tym mówimy? 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. I co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologii i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka. I oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueński, które te się rozwinął na Morzu Śródziemie, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku. Ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie. Dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
12: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na tysiąc lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o tym, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Nie ma efektu, nie wiem, przeciwpowodziowego, efektu jakiegoś żeglugowego, bo nie może mieć, bo jest i tak za mało wody, co widzieliśmy w tym roku, a następuje właśnie efekt dodatkowy, negatywny. Stąd właściwie mówimy, no może przesadnie, ale ja już od dawna używam porównania Titanica, prawda? Nie to, co my wyrabiamy, nasza cywilizacja, nasi politycy, wielu z nas, bagatelizując jakby zmiany klimatyczne i mówiąc, a no to było, będzie, prawda, nic się nie wydarzy, damy jakoś radę. No jest trochę dla mnie jak trochę taką orkiestrą na Titanicu. My się, prawda, bawimy, a naprawdę uderzyliśmy już tą górę lodową i powinniśmy się bardzo szykować wszyscy razem, mitygować sytuację, bronić się przed nią i szykować do jakiejś ewakuacji. Stąd też mówimy o czterech jeźdźcach apokalipsy, prawda, czyli powodzi, suszy, utracie bioróżnorodności, czyli ginięciu gatunków. No, uważa się, że to jest jakby w historii, prawda, Ziemi szóste czy siódme, prawda, wymieranie gatunków. Taki jest postęp z tytułu tych zmian, które następują. No i też z tym łączących się niestety, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje poza człowiekiem. To uderza w nas, prawda, w gospodarkę i uderzy jakby w społeczeństwo, czyli będzie powodowało biedę, już powoduje biedę i katastrofy, prawda, i śmierci. No, to trudno nie straszyć. Jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu, rozumne, czyli nie regulację rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... Tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda, zamiast jakoś renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy, jak oni to robią i im się to sprawdza, prawda, to uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli, że tak powiem, brzegi sformułowano w formie trapezu. Rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź, jakby można powiedzieć, rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy, nie wiem, w Kłosko czy w kolejną miejscowość. Więc to jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to teraz już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników, już wówczas, 30 lat temu. No ale poszło jak poszło i niestety trwamy w tym cały czas, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem, ujarzmiamy przyrodę. ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy. W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. Likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam, w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To, oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że to ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Głoskiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, też się nie zbiera. On płynie błyskawicznie, prawda, tą drogą leśną. Albo trasą zrywkową, która idzie z góry na dół, czyli trasą zrywkową, jak ciągnęli, prawda, to drewno, to wyryli, prawda, takie potoki. I to wszystko właśnie bardzo szybko, błyskawicznie znajduje się w potokach i za chwilę, prawda, Białej Lądeckiej i uderza w Kotlinę Kłodzką. My musimy zacząć retencję w krajobrazie, czyli w lasach, na łąkach, na miedzach, to jest na rowach melioracyjnych, prawda, nie spuszczać wodę, a robić zastawki. No to jest jakby suma chyba takich działań. No plus oczywiście meandrowanie rzek. Tam, gdzie mamy miejsce, próba zawrócenia, żeby nie był to prosty kanał, tylko żeby to była rzeka meandrująca, bo ona się sama oczyszcza, ona właśnie ma dużo większą retencję, ona zwiększa bioróżnorodność i realizuje te wszystkie cele, o których tutaj mówimy, które mamy niestety pogrzebane z tym sztucznym podejściem do rzek.
11: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
13: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
12: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew posadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w Upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu. Ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest, nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę to ma miejsce, więc my, jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Bym powiedział, chwaląc jakby te drzewa, zieleń, to bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda, architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda, tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów przedindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to także śmielej, bym powiedział, na Wrocław.
11: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach, ale one nie uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa. Dolny Śląsk Śląsk nie wyciągnął wniosków tak podobnie jak i cały kraj z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
12: A pieniądze idą po staremu.
9: Tak, to była krytyka działań przeciwpowodziowych ze strony naszych ekologów. A wy słuchacie programu Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM, informatora rozrywkowo-kulturalnego, w którym podejmujemy też takie i ważne tematy.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: O działaniach przeciwpowodziowych, o działaniach na wypadek powodzi mówiliśmy. Minęła druga rocznica od powodzi 2024 roku, a teraz będziemy mówili o rekrutacji do Kolegium Witolna Uczelni Państwowej na tak zwane podyplomówki. O podyplomówki. Wiesława Górska o podyplomówkach w Kolegium Witolna Uczelni Państwowej.
14: Nazywam się Wiesława Górska, jestem pracownikiem Akademickiego Centrum Kompetencji w Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa, czyli jednostki organizacyjnej, która w strukturze uczelni zajmuje się kompleksową obsługą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
9: Co jednoznacznie mówi, że będziemy dzisiaj mówili właśnie o tak zwanych podyplomówkach? Coś tak mówi? Mówi się tak? Podyplomówki?
14: Mówi się tak potocznie i dobrze jest, że skupiamy się teraz na tych podyplomówkach, bo mamy czas rekrutacji. Do końca września będziemy prowadzić rekrutację na studia podyplomowe.
9: A dla kogo są takie podyplomówki? Już tak od podstaw, żebyśmy zaczęli.
14: Podyplomowe studia są przede wszystkim dla osób, które już legitymują się wykształceniem wyższym i mogą nam przedłożyć dyplom licencjata, magistra czy inżyniera. Są to studia dla osób, które chcą coś jeszcze zrobić oprócz swoich studiów kierunkowych. Mogą właśnie zrobić dodatkowe studia i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
9: Jak ja na przykład mam wykształcenie filologiczne, jestem po filologii polskiej, a chciałbym iść na podyplomówkę z psychodietetyki, to możliwe?
14: Myślę, że tak. Przyda się panu taka wiedza z pewnością.
9: O nie, ja już jeśli chodzi o psychodietetykę, jestem gruntownie wykształcony, bo ja jestem po... No niech pomyślę, 30 lat zmagań z otyłością, 30 lat, to ja już psychodietetykę mam w małym palcu.
14: Niewątpliwie przyda się panu trochę umiejętności miękkich, a studia podyplomowe właśnie z tej psychodietetyki mówią o tym, że problem nie zawsze zaczyna się na talerzu. Nasze nawyki żywieniowe to często to, co mamy w głowie, na przekonania mniej lub bardziej odpowiednie.
9: No oczywiście, że tak. Ja na przykład już nauczyłem się tego, że bardzo często mylę głód z pobudzeniem. Kiedy jestem pełen energii i dużo mi się chce, to włącza mi się jakiś taki mechanizm, żeby się uspokoić, wyciszyć, a nauczyłem się przez lata wyciszać i uspokajać jedzeniem. Ale mam to już za sobą, już sobie wszystko poregulowałem i może nie powinna być to rozmowa o mnie, ale dobrze, że tak zaczęła, bo teraz ludzie przynajmniej praktycznie wiedzą, dla kogo te podyplomówki. No ale to w takim razie oddaję pani dowodzenie tą rozmową, żeby pani powiedziała, jakie to są podyplomówki.
14: Nasza oferta edukacyjna na ten rok akademicki przedstawia się, właściwie można ją podzielić na cztery takie bloki tematyczne. Powiedziałabym tutaj biznes i zarządzanie, w skład których wchodzić mogą właśnie studia podyplomowe, administracja i zarządzanie, MBA czy zarządzanie strategiczne w praktyce menedżerskiej. Są też studia o kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim. Kolejna grupa studiów to można je nazwać prawo, administracja i bezpieczeństwo. Tutaj mamy kadry i płace. Kolejne to są mediacje sądowe i pozasądowe. Jest też kryminologia z elementami kryminalistyki i ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe to bardzo ważne studia, które w dzisiejszej dobie przygotowują specjalistów do zarządzania w kryzysie, różnego rodzaju kryzysie, czy to jest jakaś powódź, czy pożar, czy działania około przygotowawcze, okołowojenne. Tutaj też są studia z bezpieczeństwa i higieny pracy. No wiadomo, że w każdej instytucji, w każdym przedsiębiorstwie dobry behapowiec to skarb. Tak samo jak kadrowiec. Jest jeszcze z tych bloków, które tutaj wymieniłam, cztery, to kolejny nowoczesne technologie i środowisko. Tutaj mamy auditing i charakterystykę energetyczną budynków. Też szalenie interesujący kierunek. Dostępność cyfrowa i audyt, zarządzanie i koordynacja. A w przygotowaniu mamy AI w organizacji, czyli w każdej organizacji muszą być uregulowane sprawy związane z korzystaniem z AI. I to każdy kierownik jednostki samorządowej czy firmy powinien usystematyzować swojej firmie, żeby nikt nie korzystał w niewłaściwy sposób. I pozostaje nam jeszcze taki właśnie ten ostatni blok, jest to psychologia i rozwój osobisty. Tutaj właśnie mamy dużo tych umiejętności miękkich, od wspomnianej psychodietetyki. Jest jeszcze coaching we wsparciu psychologicznym, psychologia dzieci i młodzieży, psychologiczne metody wspierania rozwoju i trener umiejętności psychologicznych.
9: Fantastycznie brzmią niektóre z tych kierunków. Niektóre brzmią sensacyjnie, naprawdę sensacyjnie. Człowiek sobie myśli, tam to są duże emocje, a te z kolei kojarzone z umiejętnościami miękkimi też brzmią kusząco, ale kusicie nie tylko samymi kierunkami, też sposobem, w jaki tu kształcicie, bo wiem, że stawia się dużo na praktykę, ale też stawia się na to, żeby studenci mieli, ci, którzy są bardzo zajęci, którzy pracują, mieli też możliwość dostosowywania swojego życia zawodowego do tej nauki i w drugą stronę.
14: Tak, stosujemy też system nauczania hybrydowego. Oznacza to, że niektóre zajęcia odbywają się stacjonarnie, a niektóre właśnie za pośrednictwem internetu, że mogąc przebywać w domu, możemy też się uczyć. No ale w większości stacjonarnie się jednak zajęcia odbywają.
9: No to dobrze, to w takim razie w takim wymiarze praktycznym. Jak skończę taką podyplomówkę, to co ja z tego będę miał?
14: No rzeczywiście realne możliwości zawodowe. Zwykle jest to tak i wiem to z doświadczenia, a obsługuję słuchaczy studiów podyplomowych, no już ładnych parę lat na tej uczelni. Wiem, że ten nasz dyplom rzeczywiście otwiera drzwi do kolejnych etapów kariery. Słyszałam to wielokrotnie od słuchaczy. Wiem, że często już czekają, żeby odebrać dyplom i móc awansować. Oprócz tej wiedzy merytorycznej, takim skutkiem ubocznym ukończenia studiów podyplomowych jest to, że mamy więcej pewności siebie. Nasze rozmowy przy kawie stają się ciekawsze, no i poszerza nam się też grono ciekawych znajomych. Niewątpliwie to, że poznajemy inne osoby, możemy się wymienić z nimi swoimi doświadczeniami, jest też wartością dodaną studiów podyplomowych.
9: To do kiedy można składać papiery? Już chyba nam zostało tylko do powiedzenia.
14: Zapraszamy z dokumentami na studia podyplomowe, z dokumentami rekrutacyjnymi do 30 września bieżącego roku.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Wiesława Górska o studiach podyplomowych, Kolegium Witolona na Uczelni Państwowej. Oferta jest bogata, oferta jest szeroka. Wystarczy zajrzeć na stronę Kolegium Witolona na Uczelni Państwowej i wybrać sobie coś dla siebie. No nie tylko oferta jest szeroka i bogata, ale też kolegium podkreśla, że stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy do tego jeszcze pracują, więc te formuły studiowania są różne, takie, żebyście po prostu znaleźli sobie na nie, na studiowanie czas, a jednocześnie nie stracili pracy, bo to przecież nie o to chodzi. Uczelnia rekrutuje do końca września. Zapraszamy serdecznie, żeby składać dokumenty do Kolegium Witolona na Uczelni Państwowej. A my o czym teraz w następnej części programu? A no tak, koncerty. Koncerty organizowane przez Legnickie Centrum Kultury. Tym razem koncerty klasyczne. Klasyki jest sporo i o tej klasyce mówi nam regularnie Michał Przechara, który na tych koncertach klasyki też bywa i sobie bardzo, bardzo chwali. Jest ich dużo, więc może warto skorzystać z tego rodzaju muzyki. Zapraszam serdecznie, a potem kolejne kwadranse i kolejne tematy naszego programu.
15: Dzień dobry, Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury, witam serdecznie.
9: Tak się ostatnio składa, ostatnimi miesiącami, że przede wszystkim o muzyce klasycznej mówimy. Dzisiaj też tak będzie?
15: Dzisiaj będziemy właściwie tylko o muzyce klasycznej mówić, ponieważ nowy sezon to nowe atrakcje w Legnickim Centrum Kultury i będą to koncerty doskonale znane i lubiane, aczkolwiek muzyki, której będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze w Legnicy nie było. Może zaczniemy od legnickich wieczorów organowych, które wciąż trwają i czekamy jeszcze na koncert finałowy. Jak zwykle co roku tradycyjnie profesor Andrzej Chorosiński zaprezentuje dzieła, które ukształtowały muzykę organową i które, myślę, w Legnicy na pięknych organach Weiglego będą brzmiały z ogromną, ogromną potęgą, bo będzie Mozart, będzie Chopin, będzie Służyński, będzie Händel, także to nazwiska, które naprawdę warto sobie odświeżyć. Jeśli ktoś może nie zna tych dzieł, no to naprawdę warto się przejść do Kościoła Mariackiego. Tym bardziej, no, jak sama nazwa wskazuje, słowo i muzyka, oprócz tej niewątpliwie bardzo jakościowej i ciekawej muzyki klasycznej, usłyszymy też wiersze recytowane tradycyjnie przez znanego aktora Michała Chorosińskiego. Także myślę, że to święto muzyki i słowa po raz kolejny rozgrzeje tę klasyczną Legnicę. Ale to nie wszystko, ponieważ legnickie wieczory organowe paradoksalnie nie skończą się razem z koncertem finałowym, tylko jeszcze koncert finałowy będzie się 13 października, tak w ramach tutaj informacji dokładnej. Natomiast 8 listopada to będzie koncert specjalny Muzykę Śląskich Synagog, połączony też z premierą płyty. Muzyka żydowska była już prezentowana w ramach różnych koncertów organowych w Legnicy. No i Jakub Stefek, to jest taki organista, którego już mieliśmy okazję słyszeć chociażby na Legnickim Konwersatorium Organowym. On tym razem zaprezentuje właśnie te różne mniej znane żydowskie utwory, ale oprócz tego też będzie to połączone z wokalem, będzie tenor, będzie sopran, a oprócz tego zespół Match Ensemble, także to muzyczne dziedzictwo dawnych śląskich synagog rozbrzmi w Kościele Mariackim i myślę, że jako takie ukoronowanie wieczorów organowych będzie też ciekawym podejściem. No, wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna obecnie na świecie i też przez to często kultura cierpi. Natomiast abstrahując, odcinając się nieco od tych wszystkich takich spraw ideologiczno-politycznych, myślę, że po prostu warto w ten świat muzyki żydowskiej się zagłębić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe granie i takie, no, paradoksalnie raczej mało znane.
16: Tak. Czy jeszcze jakiś koncert nas czeka taki klasyczny właśnie?
15: Jeśli chodzi o koncerty klasyczne, to dopiero się rozgrzewamy, ponieważ już rozpoczęliśmy we wrześniu nowy sezon Filharmonii w Królewskiej i był koncert teraz w weekend przybliżający twórczość Astora Piazzolli. Klaudiusz Baran, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Chopina, razem tutaj z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej zaprezentował naprawdę połączenie niesamowite. No i koncerty Filharmonii Sudeckiej, chciałoby się powiedzieć gościnne, ale właściwie Filharmonia Sudecka już na tyle dobrze się osadziła w tej naszej sali królewskiej, że śmiało można powiedzieć, że te mecze są grane w domu. Także kolejne koncerty Filharmonii Królewskiej odbędą się w październiku, w listopadzie i w grudniu. Czyli każdy miesiąc przyniesie coś nowego. W październiku usłyszymy, no to może taki najmniej klasyczny koncert, chociaż w wykonaniu orkiestry, ale to będzie Made in Hollywood. John Williams, bardzo, bardzo znany kompozytor soundtracków, muzyka do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Lista Schindlera, E.T. czy Hook, także rozbrzmi tutaj dużo takich klasycznych filmowych utworów właśnie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, dyrygowanej przez Christophera Russella. Tu można sobie język połamać na tym nazwisku, ale tutaj będziemy mieli taki właśnie też zagraniczny akcent. Do Filharmonii w Królewskiej wrócimy oczywiście w listopadzie. Tutaj będzie taki koncert nieco bardziej romantyczny, ponieważ sam tytuł wydarzenia Tańce i Pieśni Miłosne już dosyć dużo może Państwu podpowiedzieć. Usłyszymy na przykład dzieła Maurice'a Ravela czy Richarda Strausa. Partie wokalne wykona mezzosopranistka Aleksandra Opała. Także tutaj Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod batutą Zofii Kiniorskiej zaprezentuje właśnie to takie różnorodne, miłosne, klasyczne brzmienie.
16: Michał Przechera jest naszym gościem, gościem programu Co jest grane w Legnicy i zaprasza do Legnickiego Centrum Kultury na różne koncerty muzyki klasycznej. Zresztą muzyki przygotowywanej przez Legnickie Centrum Kultury w Legnicy nie brakuje, dużo jest koncertów. LCK dba o to, żeby muzycznie było różnorodnie, ciekawie i tutaj akurat klasyka, do klasyki Was zapraszamy. Zapraszamy, żebyście słuchali programu Co jest grane w Legnicy, bo właśnie taki teraz nadajemy. Informator rozrywkowo-kulturalny Radia Złote Przeboje 90 FM. Michał Przechera, dalej o koncertach klasyki.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
15: W grudniu w sali królewskiej na spotkaniu z Filharmonią Sudecką rozbrzmią pełne liryzmu pieśni Mieczysława Karłowicza, a także utwory Wojciecha Kilara. Także myślę, że tutaj też będzie to coś ciekawego. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w taki nastrój przedświąteczny nas wprowadzi i myślę, że partie solowe Magdaleny Wachowskiej, mezzosopranistki też będą czymś, co jest warte uwagi, tym bardziej, że podczas tego koncertu będziemy mieli okazję usłyszeć prawykonanie pieśni do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Także serdecznie zapraszam na Filharmonię w Sudeckiej, Filharmonię Sudecką w Królewskiej. Będzie to kolejne bardzo ciekawe spotkanie z muzyką klasyczną, ale jak mówimy o muzyce klasycznej, to chyba teraz czas już przejść do 40. jubileuszowej odsłony Legnickiego Konwersatorium Organowego.
16: No tak, bo mówiłeś mi o tym, że to będzie duże wydarzenie, że będą niespodzianki. Te niespodzianki wszystkie można już ujawnić.
15: Wszystkie niespodzianki są już ujawnione tak naprawdę, bo program już został ogłoszony. Także teraz mogę już tylko Państwa oficjalnie zaprosić i zachęcić do tego, żeby się zapoznać z tym programem, ponieważ jest wszystko dostępne na naszej stronie internetowej. No... Legnickie Konwersatorium Organowe to jest takie święto muzycznej wolności, święto polifonii, święto improwizacji i podobnie będzie w tym roku. Rozpoczniemy tradycyjnie we wtorek i aż do soboty przez 5 dni będziemy spotykać się z różnymi ciekawymi kolejnymi interpretacjami, improwizacjami i prawykonaniami. Cóż mogę dużo powiedzieć? No, jeśli ktokolwiek chociaż raz był na konwersatorium, to z pewnością kojarzy takie nazwiska jak Maciej Zakrzewski, czy Krzysztof Urbaniak, czy sam dyrektor artystyczny Michał Sławecki, który też jako dyrygent swojej scholi gregoriańskiej już podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentuje się. Oprócz tego też myślę, że bardzo ciekawym koncertem będzie recital improwizacji organowej Obraz i Dźwięk, gdzie Filip Presaisen będzie improwizował do filmu Męczeństwo Joanny d'Arc. To jest film chyba jeden z takich najczęściej ubarwianych dźwiękiem. Jest to klasyka kina niemego i pamiętam, że w 2019 roku w ramach jubileuszowego 50. kantatu chór złożony z ponad 100 wokalistów zaprezentował właśnie swoją interpretację muzyczną do Męczeństwa Joanny d'Arc, też w Kościele Mariackim. Także ja osobiście bardzo, bardzo z ogromnym zaciekawieniem czekam na ten koncert i jestem bardzo żywo zainteresowany, jak będzie wyglądało zestawienie tego epickiego koncertu sprzed 7 lat. Jednak nie chcę być minimalistycznym, bo organy są królem instrumentów, jak doskonale wiemy. Natomiast tylko i wyłącznie z interpretacją w wykonaniu jednego muzyka. Oczywiście koncert finałowy będzie poświęcony naszemu patronowi, czyli Stanisławowi Moryto. I tam na przykład Michał Sławecki, dyrektor artystyczny, zagra na organach. Oprócz tego wystąpi też Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą

0: na uczestników, że są te imprezy jeszcze lepsze lub też inne i ciekawsze.
1: W składzie jurorskim byłaś? Jakieś ciasta degustowałaś?
0: Nie, ciast nie degustowałam, ale w jurorskim rzeczywiście byłam. Nie wiem skąd wiedziałeś, ale rzeczywiście z tym, że na turnieju kowali. Czyli nie ciasta, a kowalskie takie no, artystyczne prace. Także to, ale do kowali może dojdziemy, bo to niedawno właśnie odbył się turniej kowali, ale może zacznijmy, a raczej powróćmy do tego początku wakacji, czyli właśnie ten lipiec i sierpień. I no tak jak właściwie co roku organizujemy te imprezy podczas wakacji, tak i teraz odbyły się festyny rodzinne pod taką nazwą charakterystyczną w piątek o 5:00, ponieważ odbywają się w piątek o godzinie 5:00, czyli 17:00. Staramy się tutaj na tych festynach wyjść do osób, które mieszkają właśnie na osiedlach i tam do nich bardziej przyjść, żeby mieli blisko i wygodnie. I tak odbyły się te festyny właśnie, jeden w Parku Miejskim na Polanie Angierskiej, drugi na osiedlu Piekary przy szkole podstawowej numer 20. No, tam zawsze na terenach zielonych organizujemy rekreacyjne zabawy, pokazy, występy na scenie i tutaj dużo uczestników z nami się bawi. Na zakończenie jest też dyskoteka, piana party i no i takie rekreacyjne zabawy, dmuchańce, jakieś gastronomie słodkie, warsztaty plastyczne, artystyczne. Także to było.
1: To zawsze każda impreza nazywa się w piątek o 5:00. Bardzo dobra nazwa, niewymuszona, niepretensjonalna, a jednocześnie dokładnie określa charakter imprezy i termin imprezy. Nie?
0: Tak jest. Łatwo do zapamiętania i zawsze to są te piątki. Poza tym nie jest to weekend, więc jeszcze gdy ktoś nie ma zorganizowanych jakichś, jeśli ma zorganizowane jakieś wyjazdy, no to nie zabieramy mu tej możliwości skorzystać z tego weekendu, a w piątek już i jakiś ten czas po pracy zawsze jest i to popołudnie zachęcamy, żeby też spędzić z nami na powietrzu, a że już są to wakacje i pogoda jest ładna, to udaje nam się właśnie wykorzystać ten czas. I tak też znowu lipiec i sierpień upłynął nam też pod znakiem jogi, czyli joga pod chmurką w Parku Miejskim na terenach zielonych przy boiskach lekkoatletycznych. Tam spotykaliśmy się raz w tygodniu na godzinkę ponad właściwie na ćwiczenia. Tutaj zawsze podkreślamy, że jest bardzo dużo osób. Ta joga nam się sprawdza, dlatego ją kontynuujemy i myślimy, że w kolejnym roku będą te zajęcia kolejny raz. Tym razem jeszcze, jeśli chodzi o wakacje, zorganizowaliśmy w sierpniu legnicką potańcówkę i zrobiliśmy tą potańcówkę w klimacie Dirty Dancing.
1: Jedną?
0: My jedną.
1: Ale tęgą.
0: Tak, ale porządną. Tak, były różne klimaty. Wcześniejsze instytucje miejskie organizowały inne te potańcówki i nam przypadła jedna. I tutaj było no, bardzo ciekawie. Były lekcje tańca, była właśnie zabawa pod gołym niebem w klimatach właśnie takich trochę latino, jakieś takie dirty dancing, cha-cha mambo, bo to były te klimaty. Także zabawa przednia od 18 do 22 w legnickim rynku. Taki przekrój pokoleniowy, bo i od młodszych do całkiem starszych osób, także zabawa super.
1: Dirty dancing działa zawsze, nie? Tam zyczka, myśmy z żoną byli teraz w jednym z kin na pokazie Dirty Dancing. Ten film się w ogóle nie zestarzał. W ogóle. Naprawdę. Można by go zrobić jeszcze raz na tym samym scenariuszu, więc rozumiem, że muzyka tak samo. Nie?
0: Tak, to prawda. Tutaj wszyscy chyba znamy i te układy taneczne i to charakterystyczne podniesienie, które muszę powiedzieć, że wykorzystaliśmy i tutaj poprosiłam parę, która ten pokaz w tym klimacie nam organizowała, o to, żeby ten układ taneczny właśnie był w takim klimacie i podnoszenie również było i nawet jedna pani z tłumu również wskoczyła na instruktora i to podnoszenie było również zrobione z uczestniczką takiej potańcówki, także wyszło to rzeczywiście chyba w takim klimacie, jak miało być. Ale żeby też jeszcze taki klimat muzyczny podtrzymać, również w sierpniu zorganizowaliśmy koncert fortepianowy pod nazwą Posłuchajcie Chopina. My te koncerty już organizowaliśmy wcześniej, ale tym razem zorganizowaliśmy go w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Także jeszcze przy okazji był akompaniament tam fontan, które gdzieś tam w tle sobie szumiały. Także bardzo przyjemna impreza. Taka kulturalna, ale no, bardzo klimatyczna. Lipiec i sierpień to oczywiście legnickie spływy kajakowe. I w lipcu, i w sierpniu tutaj mieliśmy okazję się przepłynąć około 3 km, taki odcinek Kaczawą pokonujemy kajakami dwuosobowymi. I tak w tym roku pierwszy troszkę mniej wody w Kaczawie było, ale udał nam się

0: i wszystko się udało w porządku. Drugi już ten nurt rzeczywiście był inny i większy, szybszy, tej wody było więcej, bo akurat deszcze spadły wcześniej. Także tutaj krócej płynęło się tą rzeką Kaczawą, ale również były atrakcje i dwa inne spływy, ale dwa rzeczywiście frekwencje, jak zawsze nam dopisuje. Także w następnym roku na pewno zaprosimy na kolejne spływy kajakowe rzeką Kaczawą. No i tak jak już zaczęliśmy na początku rozmowy, ten turniej Kowali, tak w ostatni weekend sierpnia odbył się już jubileuszowy, bo 25. Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. Międzynarodowy, bo odwiedzają nas ekipy spoza Polski, czyli tutaj mieliśmy ekipę nie z Niemiec, która zresztą też, jeden z kowali, który przyjeżdża na turniej, grał też na scenie ze swoim zespołem. Taki rock and roll, także można było i zobaczyć, że potrafi kuć, i zobaczyć, że potrafi grać i występować na scenie. Mieliśmy 16 ekip, które przyjechały do nas w tym roku na turniej Kowali i tak zaczęliśmy od piątku wieczornymi wariacjami kowalskimi. I tutaj była to dowolna forma, którą mogli się zaprezentować kowale publiczności. A już w sobotę odbywało się kucie konkursowe od godziny 12 aż do 18. Regulamin przewiduje, że każdy z kowali musi przywieźć pracę domową, którą wykona w swojej kuźni. I tak tutaj tematem tej pracy domowej był owad. Kowale musieli wykuć owada, to mniej więcej 30 cm na 30. Były to różne owady, ale wygrała modliszka. Piękna, można podejrzeć sobie zdjęcia na naszym profilu. W konkursie publiczności również wygrała ta modliszka, więc też można zobaczyć, że i publiczność, i jury podobnie tutaj głosowała, jeśli chodzi o tę pracę. Oprócz tego podczas kucia konkursowego kowale również wykuwali prace, które później można było obejrzeć i taka łączna ocena wszystkich prac to była ocena, którą jury brała pod uwagę, patrząc na te dwie prace, które zostały wykonane. I to podsumowanie takie, może w pigułce, może nie, wakacji.
1: Po wspomnieniach.
0: Po wspomnieniach. I zaczyna się wrzesień. I tutaj już ten pierwszy weekend września to był Legnicki Dzień Sportu, zorganizowaliśmy 5 września. Ze względu na to, że pewnie wielu rodziców zastanawia się, czy te swoje pociechy gdzieś na jakieś zajęcia zapisać. Więc chcieliśmy ułatwić rodzicom, no i dzieciom pewnie troszkę też, i pokazać, jaki mamy wybór tutaj u nas w Legnicy. Zaprosiliśmy do współpracy kluby z Legnicy, które mogły się w tym dniu pokazać. Wszystko to, co mają do zaprezentowania, to mogli wziąć swoje ulotki, mogli pokazać swoje osiągnięcia, przedstawić swoją działalność, zaprezentować się, pokazać na scenie. Także w tej imprezie uczestniczyło ponad 30 klubów z Legnicy i były to kluby z pływania, z łucznictwa nawet, z piłki nożnej oczywiście, z koszykówki, boksu, były treningi z przeszkodami, była piłka ręczna, były zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne, taneczne. Troszkę dla starszych były też Nordic Walking, zajęcia fitness, zajęcia siłowe, sztuki walki, taekwondo, szachy nawet i warsztaty taneczne. Także sporo i szeroki zakres działalności można było zobaczyć i wziąć udział w takich zajęciach, więc takie pierwsze jakby darmowe zajęcie można było sobie odbyć już 5 września na boiskach bocznych, tam w Parku Miejskim. Wszystkie dzieci i młodzież i oczywiście dorośli mogli sprawdzić, na co by tutaj może swoje dziecko zapisać. I na koniec tej imprezy zorganizowaliśmy taki krótki bieg 400-metrowy dla dzieci i dla dorosłych i tym wszystkim zakończyliśmy taką prezentację klubów i ten dzień sportu, Legnicki Dzień Sportu.
1: Joanna Migalska zaprasza, OSIR zaprasza, a ja dziękuję za waszą uwagę, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy. Dzisiaj dwa tematy w zasadzie zdominują całą audycję, tak jest. Najpierw Maria Kubasik się pojawi i powie o swojej nowej książce, która powstaje. Książka będzie opowiadała o spółdzielniach legnickich, ale będzie ona pracowniczych. Opowiadała o tych spółdzielniach poprzez wspomnienia pracowników. Zaraz wszystkiego się dowiemy, a oprócz tego wybierzemy się do Centrum Witelona, gdzie dyrektor Centrum, Arkadiusz Muła, nas po prostu oprowadzi po głównej wystawie. Tyle, prosto, zwięźle, konkretnie, fajnie, treściwie. Zaczynamy od Marii Kubasik i jej nowego przedsięwzięcia. No i cieszymy się, Legnica się cieszy, bo pani Maria będzie dzisiaj zapowiadała, mogę już powiedzieć, no nie, jak powiem, że zapowiadała nową książkę, to znaczy, że ona już jest przygotowana, że się drukuje, nie, nie, to są plany na nową książkę.
6: Tak, to są plany na nową książkę, jest to jak gdyby przedłużenie, część druga będzie, mam nadzieję, wspomnień legniczan i nie tylko legniczan, bo także mieszkańcy okolicznych wiosek, miejscowości przecież pracowali. Zbieramy wspomnienia, przystąpiliśmy do zbierania wspomnień pracowników spółdzielni pracy. Legnica była takim przodującym ośrodkiem tutaj w regionie naszym dolnośląskim, gdzie tych spółdzielni pracy było ogrom. Ja tylko podam przykład, że w 1949 roku na terenie Legnicy było aż 51 spółdzielni pracy. One praktycznie powstawały od podstaw, nie tak jak przedsiębiorstwa przemysłowe, więc tworzono od podstaw te spółdzielnie pracy. Jedną z pierwszych była między innymi spółdzielnia krawiecka Jedność, w kolejnych latach spółdzielnia budowlana Budomont, która się ostała jako jedyna, dla ciekawości, jako jedyna spółdzielnia pracy budowlana w czasach PRL-u. Po PRL-u się jeszcze ostała.
5: Pani Maria, jak ja panią znam, to pani już mnóstwo wie na temat spółdzielni pracy. To może pani powie tym, którzy tego modelu nie znają, dla których to jest jakieś przedziwne zjawisko i nic ta nazwa nie wyjaśnia, na jakiej zasadzie one funkcjonowały? Co to były za twory?
6: Ludzie się organizowali, tworzyli spółdzielnie, byli ich członkami. Jako ciało nadzorcze, które nadzorowało, kierowało, to powoływali radę nadzorczą. Więc był prezes spółdzielni, byli jego członkowie. Członkami tej spółdzielni byli pracownicy i wybierali radę nadzorczą, która w zależności od sytuacji, ale przynajmniej raz w miesiącu odbywała swoje posiedzenia i przygotowywała plany pracy danej spółdzielni.
5: Czyli na przykład w bloku w jednej klatce mieszkały trzy krawcowe, zorientowały się, że są we trzy, a jeszcze dowiedziały się, że w bloku kolejnych 17 mieszka, skrzyknęły się razem, wybrały spośród siebie radę nadzorczą i no, a miejsce, a lokum, no pewnie na początku działały w domach, tak, a potem dopiero szukały, tak to się rozwijało?
6: To tak się rozwijali rzemieślnicy, muszę powiedzieć. Natomiast osoby, które tworzyły te spółdzielnie, znajdowały to lokum na terenie miasta. Przypomnę, że to się zaczęło, tworzenie spółdzielni pracy rozpoczęło się w roku 1946. I do właściwie ta, w tak zwanym tym planie trzyletnim do 1949 roku najwięcej tych spółdzielni pracy powstało, a pamiętajmy, że Legnica była tym miasteczkiem, gdzie sporo było wolnych lokali i oni znajdowali siedziby. Na początku w tych spółdzielniach pracowało po kilka osób. To nie jest tak, że od razu w 1946 roku, na przykład jak powstaje Spółdzielnia Pracy Jedność, jest kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Nie. To kilka osób tworzyło, sześć na przykład osób tworzyło tę spółdzielnię, ale z każdym rokiem, na przykład po 3 latach, w tej spółdzielni było już 150 pracowników.
5: Czyli były zakłady pracy zakładane przez centralę, czyli przez państwo, i były właśnie spółdzielnie, czyli taki tamtejszy chyba odpowiednik firmy, można by też powiedzieć, bo to taka inicjatywa oddolna.
6: Tak.
5: No i na pewno dużo się tam działo i o to, bo my tutaj mówimy o samym mechanizmie, a dla pani najbardziej będą interesujące opowieści ludzi, którzy tam wtedy pracowali, bo pierwsza książka właśnie o zakładach pracy, pierwsze opowieści, które zebraliście do tej książki, panią zafascynowały, ujęli pani ludzie, ujęły panią wspomnienia, to, że ludzie tak dobrze wspominają, że tak dużo się tak działo, i też znalazła pani to, co działo się dobrego, bo nam się, ja pytałem zresztą przy naszej ostatniej rozmowie o to, czy tam się w ogóle pracowało, bo wyobrażenie o Perulu jest takie, że nikt nic nie robił, a jednak w wielu z tych zakładów to była ciężka, trudna, wymagająca praca. No tym razem też szukacie tych ludzkich opowieści.
6: Tak, tym razem szukamy właśnie tych opowieści, ale tak jak wcześniej powiedziałam, pracowników spółdzielni pracy. Ja tu podam może kilka przykładów, jakie funkcjonowały, bo one, jak powiedziałam na wstępie, ich było całe multum, ale z każdym rokiem one się łączyły, dzieliły, więc ostatecznie było ich potem kilkanaście tych spółdzielni na terenie Legnicy. Do takich największych spółdzielni, najbardziej popularnych, to była między innymi wspomniana już Spółdzielnia Pracy Jedność, Spółdzielnia Pracy Odzież, to były kobiece, tam większość kobiet pracowało, Spółdzielnia Pracy Dąb, która produkowała meble między innymi, ale i współpracowała także z fabryką fortepianów i pianin. Spółdzielnia Pracy Budomont, ta budowlana spółdzielnia. Spółdzielnia Pracy Legniczanka, która powstała najpóźniej, bo dopiero w 1957 roku, ale to dlatego, że wcześniej funkcjonowały inne spółdzielnie zajmujące się artykułami spożywczymi i na bazie tych spółdzielni powstała Spółdzielnia Legniczanka, znana między innymi to Legniczanie, ale nie tylko Legniczanie, znana z produkcji krówek, które były bardzo popularne i bardzo zresztą smaczne. Z innych spółdzielni to jest Mleczarnia na przykład, bardzo duża spółdzielnia. I tutaj, ponieważ spółdzielnia skupowała mleko, więc interesowałyby nas wspomnienia osób, które na przykład zajmowały się hodowlą krów i sprzedawały to mleko między innymi spółdzielni.
5: Powstaje nowa książka pod redakcją Marii Kubasik, pierwsza o zakładach produkcyjnych właśnie z czasów PRL-u. No cieszy się dużą popularnością w Legnicy, a teraz na następne. A teraz z kolei Arkadiusz Muła, szef Centrum Witelona, oprowadzi nas po wystawie głównej naszego Centrum Nauki.
7: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy.
5: No i jesteśmy na wystawie głównej. Ja muszę dopytać, czy tak ona się tytułuje? Wystawa główna?
7: Tak, ale też wystawa stała, zatytułowana Oko, perspektywa przyszłości.
5: No i określenie wystawa to troszeczkę też tutaj nie pasuje, bo tutaj jest tyle interakcji, że nie chcielibyśmy budzić tych skojarzeń właśnie z takimi wystawami typowo muzealnymi, bo tu mnóstwo rzeczy można dotknąć, pokręcić, wsadzić, wyjąć, przełożyć.
7: Rzeczywiście. Odchodzi się generalnie w tej chwili na całym świecie od tego modelu, który panował chyba już w XVIII-XIX wieku, klasyfikacji eksponatów i ich opracowywania, zamykania w gablotach, tak, z konkretnymi podpisami, które oczywiście stanowią barierę dla percepcji. Więc dziś ten świat, także i muzealiów, w naszym wypadku jest to ośrodek popularno-naukowy, popularyzujący, tak, zagadnienia związane z optyką, z percepcją wzrokową, także z historią tych odkryć, to właśnie w naszym miejscu jak najbardziej można czegoś podotykać, zaciekawić się, podłapać złapać też pewne tutaj modele, tak, które prezentujemy, a więc w formie różnego rodzaju, na przykład odbić refleksów świetlnych, jak działa pryzmat, w jaki sposób załamuje się światło w soczewce. To wszystko można samemu nakierować, tak, sterować, dokonać właśnie tych odkryć samodzielnie. Jest to taka nowa metoda, która też, że tak powiem, wpisała się w ówczesny, w teraźniejszy trend zwiedzania, podróżowania całymi rodzinami po różnych atrakcjach, a jednocześnie takie miejsce, gdzie można właśnie przy tych ekspozytorach, właśnie może nie eksponatach, ale ekspozytorach odpocząć.
5: No właśnie, bo to są ekspozytory. Takie najprostsze, najlepsze skojarzenie, tutaj jak zawsze mówimy, może tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś w Legnicy jeszcze nie wiedział, że Centrum Nauki Kopernik to też jest właśnie takie pierwsze miejsce, taki wzór, i tutaj mamy takie właśnie ciutkę mniejsze, ale w Legnicy.
7: Tak, natomiast myślę, że bardzo ambitna idea sięgania po podwaliny polskiej nauki. Witelon, ten związany z Legnicą badacz XIII-wieczny, on był pierwszym de facto polskim naukowcem, którego traktat o optyce, zatytułowany właśnie o perspektywie, był również znany przez Mikołaja Kopernika. Odkrycia, których dokonał Mikołaj Kopernik za pomocą instrumentów, narzędzi badawczych, które także zawierały pewne instrumenty optyczne, przybliżające ciała oddalone gdzieś tam, prawda, na krańcu Układu Słonecznego, to również spotkało się z pewną ideą właśnie odkrywcy tych soczewek i, tak powiem, fenomenu optyki, a więc Witelona. Więc Mikołaj Kopernik na pewno sięgał po te odkrycia legniczanina. Inni badacze, jak choćby Leonardo da Vinci, Kepler, Newton, to także jest cała plejada tych, prawda, no, z najwyższej półki, tych po prostu geniuszy nauki światowych, którzy znali ten traktat i powoływali się na niego, na właśnie odkrycia Witelona. Stąd tutaj możemy pochwalić się i nie musimy konkurować z innymi instytucjami takimi popularno-naukowymi w Polsce czy za granicą. Po prostu mamy jakby swojego naukowca, a ten aspekt badań nad optyką jest tak szeroki, tak ciekawy dziś i ciągle aktualny, bo w tej chwili na przykład obserwujemy za pomocą narzędzi optycznych krańce wszechświata, za pomocą teleskopów Hubble'a i Webb'a na orbicie wokół okołoziemskiej. Tam co prawda może nie ma bezpośrednio samych soczewek, tak, ale są ze zwierciadła odbijające, przybliżające nam obraz, ale są też detektory, są też tam w środku ukryte różne soczewki. To wszystko bazuje na tej idei właśnie przybliżania świata, który nie jest widoczny, i również przełamywania pewnej iluzji oraz innych przeszkód właśnie dzięki temu, czego dowiedzieliśmy się od Witelona.
5: No właśnie, czyli mamy swoją legnicką perspektywę, silnie osadzoną w przyszłości, w jednej ważnej, istotnej postaci, o której mówiliśmy i której rozmowę na pewno jeszcze przypomnę, chociażby w kontekście oprowadzania. I chyba możemy z tą wiedzą ruszyć już do kolejnych ekspozytorów. Od czego zaczniemy? Czy od mózgu, czy od oka?
7: Podejść do oka, tak. To jest, tak powiem, jeden z naszych ciekawszych eksponatów z racji, że tutaj dowiadujemy się o istocie tego narządu optycznego. Okazuje się, że oko to, drodzy Państwo, jest nic innego jak przedłużenie naszego mózgu, tak? Właściwie ta część mózgu, która jest widoczna na zewnątrz, bo ona właśnie doprowadza poprzez różnego rodzaju te nitki, tak? Unerwienia, obraz, te bodźce zmysłowe właśnie do mózgu, tak, który czyta odpowiednio obraz, go kształtuje, interpretuje barwy, odcienie, odległości. To wszystko jest właśnie skoordynowane na linii oko-mózg.
5: I tutaj w tym ekraniku możemy zobaczyć, jakie są różne zakłócenia widzenia związane z różnymi chorobami, przypadłościami na przykład.
7: Rzeczywiście, ponieważ ludzki wzrok psuje się z wiekiem, no już po 40 roku życia, tak, pojawiają się dysfunkcje i możemy za pomocą tutaj przeglądu w tym naszym, w naszym module oka obejrzeć zarówno obraz widoczny przez zdrowe oko, jak również zobaczyć, jak prezentują się tak zwane męty wokół, czy zaćma, albo taka jednostka chorobowa jak jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, czy nawet odwarstwienie siatkówki. No to, tak powiem, są choroby, które no, niestety często dotykają nas. No i trzeba być świadomym, tak, również profilaktyki, badań.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitelona, oprowadza po Centrum Vitelona, właściwie po głównej wystawie, tej najważniejszej, tej, na której razem z rodziną możecie spędzić 2, 3, 4 godziny. Jest tam naprawdę co robić. Oprowadzanie też nie będzie krótkie, bo to tylko pierwsza część jego, do kolejnej jeszcze zaraz dzisiaj w programie przejdziemy. Ale teraz wracamy do rozmowy z Marią Kubasik, która pisze o spółdzielniach pracowniczych w Legnicy. Będzie pisać książkę o wspomnieniach pracowników i ludzi związanych z tymi spółdzielniami. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie o tym przedsięwzięciu.
7: Czyli osoby, które miały związek ze spółdzielniami, też mogą się zgłaszać.
6: Ależ oczywiście, że tak. Mogą to być nie tylko pracownicy spółdzielni, bo wiele osób, mam świadomość tego, że te pierwsze lata, zwłaszcza 50, to raczej już tych ludzi nie spotkamy się z tymi ludźmi, ale mogą także powspominać dzieci tych pracowników, jak rodzice chodzili do pracy, czy opowiadali w domu, co się dzieje w spółdzielni i tak dalej.
5: No właśnie, pomyślałem sobie, że trzeba by zachęcić ludzi do tego, jeśli mają takie wspomnienia, żeby się zgłosili. Pierwsza taka zachęta to, że można się znaleźć w książce. To dla każdego jest zawsze ekscytujące, bo to już się po wieki wieków zostaje. To pamięć po człowieku nie ginie w tej publikacji. Ale z drugiej strony trzeba też podkreślić, że to, co wy robicie, zbierając pani i zespół, to, co wy robicie, zbierając te informacje, to nie jest żadne drapieżne dziennikarstwo. Nie będziecie wypytywać o nie wiadomo jakie szczegóły. Kto co będzie chciał, w przyjemnej atmosferze opowie.
6: Ale rzeczywiście, że tak. I muszę powiedzieć, że ta pierwsza część książki znalazła szeroki oddźwięk wśród legniczan. Jest bardzo duże zainteresowanie i ja dlatego liczę, że na to, że ludzie może teraz chętniej do nas się zgłoszą, o co bardzo zachęcam i zapraszam, bo nas interesują sprawy takie między innymi jak życie w spółdzielni, jak oni się rządzili, jakimi problemami żyli, jakie były warunki socjalne w spółdzielni, czy dzieci na przykład wyjeżdżały na kolonie letnie, obozy, czy pracownicy wyjeżdżali na wczasy, kto im to organizował, jak wspominają ten wypoczynek, czy im się dobrze żyło, jak im się żyło. Przecież były chwile, okresy bardzo trudne, więc jak sobie zwłaszcza kobiety radziły i z pracą, z wychowaniem dzieci, prawda, w tym codziennym zgiełku. Także takie zagadnienia nas interesują.
5: Ale jeśli ktoś będzie chciał więcej opowiedzieć o tym, jak ta praca mieszała się z jego prywatnością, bo przecież siłą rzeczy praca miesza się z prywatnością, jeśli będzie miał jakieś niezwykłe opowieści związane, a wiemy z pierwszej książki, że się pojawiały takie opowieści o obiedzie, o konieczności zarobkowania, o trudach, z którymi się ci ludzie borykowali, to też bardzo chętnie wszystkie te opowieści, które budują tło całej tej pracy, przyjmieć.
6: Ale rzeczywiście, że tak. No, z tej pierwszej części książki wynika, że ludzie często wracają do tamtych chwil i opowiadają o spotkaniach w spółdzielniach z okazji różnych świąt, nie tylko państwowych, ale przede wszystkim no w okresie PRL-u były spotkania towarzyskie w zakładach pracy, na przykład jeśli ktoś obchodził jakieś imieniny, bo wtedy urodzin, teraz się obchodzi urodziny, modne to jest, natomiast wtedy obchodzono imieniny i to bardzo hucznie. Bardzo hucznie obchodzono. Poza tym były wyjazdy na grzyby, na grzybobranie, więc naczyny społeczne były powszechne, wtedy czyny społeczne i ludzie no, przychodzili na te czyny, czy wyjeżdżali gdzieś do sadzenia lasów, ale po tych czynach społecznych były spotkania towarzyskie, czy chociażby udział w pochodach pierwszymajowych, więc też wspominają o tym, że po pochodzie pierwszymajowym ludzie szli albo gdzieś do jakiejś restauracji, albo gdzieś w parku i były to spotkania towarzyskie. Także o takich sprawach także chętnie porozmawiamy.
5: O, te czyny społeczne pewnie schodziły na drugi plan, domyślam się. Sam bym pojechał na taki wyjazd teraz w czynie społecznym. To byłaby wielka przygoda, że teraz już nie ma takiej mody. Nie wiem, czy państwo słyszeli, dzwonił telefon pani Marii przed chwilą. Może to ktoś, kto chce się zgłosić do książki. I to jest moje kolejne pytanie, właściwie ostatnie, zasadnicze. Jak się zgłosić z tymi opowieściami? Do kogo się zgłosi?
6: Mam taką gorącą prośbę, żeby chętne osoby, żeby zgłaszały się do Legnickiej Biblioteki Publicznej, do działu regionalnego na parterze przy ulicy Piastowskiej 22. A jeżeli ktoś posługuje się internetem, to można pisać do nas maile do Stowarzyszenia Pamięć i Dialog na adres kontakt@pamiecidialoglocznie.pl.
5: Już i wtedy sprawa załatwiona, ktoś się z państwem skontaktuje. To teraz, pani Mario, my się spotykamy następnym razem, jak już będę mógł powiedzieć, że książka się szykuje, że jest w druku, czy może w trakcie tych opowieści się umówimy na jeszcze jedno spotkanie i co nieco zdradzimy. Czy to będzie tajemnica absolutna do wydania?
6: Nie, to nie jest żadną tajemnicą, więc chętnie z panem redaktorem się spotkam.
5: No dobrze, mam nadzieję, że na pewno nie trzeba będzie powtarzać tej rozmowy ze względu na to, że będzie za mało ludzi do opowieści, bo tak jak pani mówi, pierwsza książka się rozeszła. Ja myślę, że fenomen tych wspomnień to też jest o tyle fajny taki, jeśli chodzi o jej popularność, że to się rozchodzi rodzinami, kręgami towarzyskimi. Ktoś wystąpi, ktoś opowie, jego znajomi, jego rodzina chętnie o tym poczytają i myślę, że to jest ogromna siła tej serii chyba, bo to się rodzi seria, można powiedzieć.
6: No, oby tak było. Muszę przyznać, że to, co pan powiedział, jest absolutną prawdą, ponieważ wiele osób mnie zaczepia i dopytuje o tę książkę i w związku z tym robimy dodruk tej książki. Mamy wspaniałego sponsora, członka naszego stowarzyszenia, Marka Poradowskiego, który sfinansował nam dodruk i 200 sztuk egzemplarzy będziemy, znaczy jest to w toku drukowania. Przyznaję, że wiele osób spośród rozmówców już tej książki mówi, że moja ciotka, mój wujek, moja sąsiadka, właśnie wiele sąsiadek moich rozmówczyń wypożycza tę książkę i czytają, opowiadają, wracają do tamtych lat, więc to jest, dla mnie to jest bardzo budujące, że ludzie utożsamiają się z tym, co robili, utożsamiają się z tym miastem i to jest chyba wartość tej książki.
5: Maria Kubasik pracuje nad książką, która będzie opisywała wspomnienia ludzi związanych ze spółdzielniami pracowniczymi w Legnicy. Tak, to ważne, w Legnicy. A my teraz wracamy do prowadzenia po wystawie głównej, po ekspozytorach wystawy głównej w Centrum Witelona, Centrum Nauki i Zabawy. Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, nas oprowadza i przy okazji oczywiście o wszystkich ekspozytorach troszeczkę opowiada. Tutaj wracamy do tematu oka, bo na jednym z ekspozytorów te najróżniejsze aspekty oka można zobaczyć.
7: Także nie ma żartów, tak? O oko należy dbać, ważna jest również higiena oka, żeby się ono nie męczyło, trzeba sobie robić przerwy, zarówno od czytania, jak i oglądania multimediów. No to, że tak powiem, są zagrożenia, z którymi się na co dzień spotykamy, jesteśmy na to narażeni i trzeba tą wiedzę jakby mieć świadomość, tak? Także to wszystko państwo otrzymacie w pakiecie zwiedzania naszych ekspozycji.
5: No i można też sobie wyobrazić, jak widzi ten, kto ma tego rodzaju kłopoty. No i możemy iść dalej. Czy idziemy do mózgu?
7: Tak, tak. Mózg to kolejny narząd, który jest bardzo ważny w postrzeganiu, w tej percepcji i mózg widzi, tak? To jest, że tak powiem, to już ukryte oko, które posiada człowiek. Za pomocą obrotowego modelu mózgu możemy ręcznie obrócić dowolny fragment mózgu, przełożyć skaner w interesujące nas miejsce i na przykład poznajemy mózżdżak, tak, który odpowiada za utrzymanie prawidłowej postury, napięcie mięśni, ale także on odpowiada za olbrzymią ilość niedużych, ściśle opakowanych komórek nerwowych, a to właśnie komórki nerwowe są istotne w postrzeganiu, także w orientacji człowieka w przestrzeni. Możemy poznać płat potyliczny, który także przetwarza bodźce wzrokowe. To właśnie on umożliwia nam rozpoznawanie kształtu, koloru oraz ruchu. Płat ciemieniowy także przetwarza bodźce czuciowe, ale także odpowiada za nawigację przestrzenną. No więc tutaj na skutek uszkodzenia płatu ciemieniowego możemy mieć problemy z koordynacją ruchową, także zaburzenia rozpoznawania obiektów, problemy z nawigacją. To bardzo istotne, by właśnie mózg, zdrowy mózg mógł współpracować ze zdrowym okiem.
8: Tak, mózg jest rzeczywiście, rusza się, można go całego obejrzeć. Tu są też rzeczy fantastyczne, ciekawostki, na przykład ciekawostka o Albercie Einsteinie. Nie zdradzimy jej, poznają ci, którzy przyjdą na wystawę. W krzywym zwierciadle następny ekspozytor się tytułuje.
7: I poznajemy właśnie w krzywym, poruszaną dźwignię. Możemy zobaczyć, w jaki sposób nasz obraz może się zmieniać. Obraz postrzegania świata, postrzegania również własnego wizerunku, własnego odbicia.
8: No bo tutaj tak, wykrzywia się to lustro, wraz z przesuwaniem dźwigni wykrzywia się lustro, no i nasze postacie też się wykrzywiają w dosyć groteskowy sposób. Pan dyrektor zmienia swoją wysokość tak od 1,20 m do 1,90 m.
7: A przede wszystkim można się poszerzyć lub zwężyć.
8: Co kto woli, czego kto potrzebuje. Czy umiesz rysować? A, to jest przewrotne, czy umiesz rysować, bo tutaj też w odbiciu lustrzanym się rysuje.
7: Tak, to jest takie bardzo dobre ćwiczenie dla mózgu, bo właśnie...
8: Bardzo frustrujące też dla niektórych, to wiem z autopsji.
7: Oj tak, natomiast tu urządzenie, ono pokazuje, jak wzrok jest dominującym zmysłem, tak? Bo tutaj ciało nasze, ono podaje te informacje i podąża za tym, co widzą oczy. Więc tutaj ta koordynacja obrazu stworzonego też naszą ręką, a więc forma rysowania również będzie istotna dla właśnie różnych wrażeń, tak, tych wzrokowych.
8: No i tu dzieciaki będą miały dużą frajdę. Mają gąbeczkę, mają pisak, mogą siąść, mogą poszaleć, zmazywać, a zresztą gdzie one nie będą miały. Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Kto jest większy? No i tutaj jest zabawa z perspektywą w pomieszczeniu.
7: Tak, a to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nawiązuje do tradycji starożytnych Greków, do można powiedzieć teorii Pitagorasa, tak, o którym przecież wszyscy wiemy, ale zobaczyć w praktyce, jak on stwierdził iluzję optyczną poprzez budowanie modułów z figur geometrycznych, jak tutaj na przykład w naszym wypadku to odpowiednio ukształtowana podłoga, gdzie, w którą można powiedzieć wpisane są też takie niewidzialne, ale odbierane jednak przez nasz umysł moduły geometryczne i one sprawiają, że widzimy obraz jako większy lub mniejszy. To przeskalowanie jest bardzo zabawne, bo wyobraźmy sobie teraz dwie postacie wchodzące do takiego pomieszczenia, gdzie właśnie postrzegają siebie zupełnie inaczej. Jedna jest, można powiedzieć, liliputem w stosunku do drugiej, tak? To no, daje rzeczywiście do myślenia i aż się prosi, żebyśmy po opuszczeniu tej ekspozycji chcieli sięgnąć do właśnie tych zapisków naukowców sprzed tysięcy lat, którzy jako pierwsi odkryli te zasady.
8: No tak, dla nas oczywistą w zasadzie, bo stosowaną wszędzie i widzianą wszędzie, ale żeby jednak odkryć, trzeba było się wysilić. Tutaj myślę, że bardzo dobrze odnajdą się też całe rodziny, bo można sobie tę perspektywę pozmniejszać. Tak, to pan dyrektor znów nabrał zupełnie innego wymiaru niż miał na początku wystawy. Ja mam nadzieję, że jak już dojdziemy do końca, to pan dyrektor odzyska swoje właściwe kształty, że to nie na stałe.
7: Też mam taką nadzieję.
8: Idziemy do następnego ekspozytora. Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witrona, oprowadza nas po ekspozytorach i co? I teraz zapraszam. Kolejna część oprowadzania przed nami.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Przez taki tunel iluzji, można powiedzieć, taka nasza przestrzenna ścianka instagramowa, gdzie tracimy poczucie tej pewności, stabilności gruntu, bo za pomocą po prostu odbić w lustrach dookoła nas takich wzorów, które są po prostu zabawą z linią, z kształtem, który ma taki swobodny układ i daje wrażenie pochylni. Za chwilę możemy się przewrócić, tak, idąc takim tunelem. Bardzo fajna zabawa dla całej rodziny.
8: Zapewniam Państwa, że szedłem niepewnym krokiem.
7: Tak. Możemy również poznać na wystawie historię percepcji wzrokowej, także tych zjawisk, które posłużyły twórcom kinematografii, na przykład braciom Lumière, którzy pod koniec XIX wieku stworzyli kino i wykorzystując takie urządzenia jak na przykład praksinoskop, a więc takie urządzenia pokazujące, że mamy serię, sekwencje pewnych obrazów, nieruchomych, ale wprawione w ruch za pomocą na przykład tu w tym naszym wypadku korbki, którą możemy obracać pieski, które poruszają się. Są to przestrzenne figurki trójwymiarowe, nieruchome, jednak wprawione w ruch. Każda z nich ma nieznacznie inną konfigurację, bo na przykład wysunięte kończyny, czy właśnie cofnięty ten ruch, wprawione w ruch, tworzą iluzję płynnego obrazu i rodzaj animacji.
8: No tak jest, piesek biegnie, kręcimy korbką. No i dalej jesteśmy tutaj w kwestii animacji. Ruszaj się. Kolejne miejsce, gdzie można poznać te tajemnice.
7: Tak, według odpowiedniej instrukcji na ekranie możemy wprawić zdjęcia w ruch, wykonać sekwencję zdjęć i też stworzyć samodzielnie animację. Możemy pobawić się w bycie reżyserem. Tak, także sami możemy tu stworzyć pewne układy i no, świetna zabawa, która oczywiście wciąga. Wystarczy właśnie tutaj spędzić więcej czasu. Każdy z nas będzie chciał już rozwinąć te swoje umiejętności tworzenia animacji. Dodam, że taka właśnie forma poruszających się jakby klatek, tak, obrazów wprawionych w ruch też ma swoje korzenie nawet w starożytności, bo sięga i kultury starożytnego Egiptu, ponieważ no, te sekwencje różnych obrazków poklatkowych, one właśnie dawały tę potrzebę człowieka naturalną, by wprawiać rzeczy w ruch.
8: No i tutaj po prostu układamy te figury geometryczne i one klatka po klatce się ruszają.
7: Tak. Cóż, spróbujmy również zbadać fenomen koloru, podążając w stronę wirujących bębnów, które zawierają bardzo różne układy kolorów, odcieni, niewidocznych na pierwszy rzut oka przez oko ludzkie, wprawiając korbą w ruch. Mamy do czynienia z tarczą, która wprawiona w ruch nie prezentuje ludzkiemu oku barw, ale już gdybyśmy chcieli spojrzeć na tę tarczę, na przykład przez nasze narzędzia w postaci smartfonów, dostrzeżemy tam całą paletę barw.
8: Takie tak jest, wirujące koło z kolorami, gołe oko nie widzi nic, a przez telefon widać zorze. Tak podobno też z tego co wiem, co przyjaciele mi opowiadali, obserwuje się zorze, że zorze gołym okiem jest bardzo trudno wyłapać i trzeba właśnie obiektywem smartfona.
7: Tak, to pokazuje, że ludzkie oko ma swoje ograniczenia. Również mieszając barwy połączone parami, tworzymy barwy wtórne. Takim przykładem jest cyjan, a więc połączenie kolorów zielonego i niebieskiego, czy magenta, połączenie czerwonego i niebieskiego. Również żółty kolor stanowi połączenie czerwonego i zielonego. Tego rodzaju właśnie łączenie barw znane jest w metodzie wyszczegławiania druku, a więc w poligrafii. Metoda mieszania kolorów, tak zwana cmyk, to jak najbardziej używana metoda druku w poligrafii. Ona służy do drukowania zdjęć, plakatów, ulotek, innych obrazów. W takiej przestrzeni właśnie te kolory, cmyk, one mieszają się nawet do czerni. To wówczas to zjawisko nazywane jest syntezą subtraktywną, a w naszym przypadku na wystawie możemy znowu, kręcąc korbami, obserwować te mieszaniny odcieni i raz pojawią się zielenie, raz róże, fiolet. To niebywała, wciągająca zabawa dla właśnie wszystkich użytkowników korzystających tu z atrakcji Centrum Vitellona. Także serdecznie zapraszam do właśnie poznawania tej szerokiej palety odcieni, którą rozpoznajemy oczami.
8: Tak, tu mamy kolory. A i jeszcze pan dyrektor mnie prowadzi, też tu kolorami też można się bawić, też je mieszać.
7: Podświetlone na przykład takie układy, wycinane z pleksy, kolorystyczne układy można połączyć i stworzyć samodzielnie jeszcze dodatkowe odcienie, tonacje takie, które znowu daje nam możliwość, ta konfiguracja nieskończona barw podstawowych.
8: Tak, podstawowe kolory wycięte w formie w pleksy i można mieszać. Idziemy dalej w takim razie. Refrakcja.
7: Refrakcja, bardzo ciekawe urządzenie, złożone z cylindra z wodą, które po wprawieniu w ruch ukazuje nam szerokie spektrum właśnie tej iluzji optycznej. Otóż linia prosta w wodzie załamuje się, tworząc też bardzo ciekawe takie sekwencje wzorów, można powiedzieć takiej wstęgi, która wstęgi falistej, która kiedyś też w czasach starożytnej Grecji tworzyła swoisty ornament architektoniczny, a zapewne Grecy obserwowali to zjawisko odbicia prostej linii w naczyniu szklanym wypełnionym cieczą.
8: Tak, i rzeczywiście zmienia się. I tu też można powalczyć. To jest dla dzieciaków ruchliwych również, bo my tutaj opowiadamy o konsekwencjach poznawczych, a dzieci ruchliwe tutaj też na pewno znajdą coś dla siebie, bo trzeba tymi korbami kręcić i przesuwać tymi gałkami.
7: Tak.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitellona, oprowadzał po Centrum Vitellona, po wystawie głównej Centrum Vitellona. Poznajemy różne zakamarki nawet tego miejsca. Można je zwiedzać godzinami, 2, 3, nawet 4 godziny można się dobrze bawić całą rodziną. A teraz Tomasz Grabowski poprowadza troszeczkę Muzeum Miedzi, tak wirtualnie, bo powie, co ciekawego, co fajnego w Muzeum Miedzi można robić. Powie to tym, którzy do Muzeum Miedzi jeszcze nie chodzą.
9: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
8: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest...
9: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając, może kilkunastu to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
8: Czyli do 10 się zbliża czasami.
9: Tak, do 10 tak. Bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo, dużo często są po prostu zmiany tych wystaw, są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
8: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania, a jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
9: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, Nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się te właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają, na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum, są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
5: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
9: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. Oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała. No bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc mamy tutaj dużo wystaw właśnie. Myślę, że dla każdego coś ciekawego, bo i malarstwo, i sztuka ogólnie szeroko pojęta. Mamy też techniczne też elementy na wystawach, właśnie też historyczne ekspozycje, więc mi się zdaje, że każdy odwiedzający nasze muzeum, przyjeżdżający, czy że przyjechał, nie wiem, parę lat temu, czy co odwiedza je często, to zawsze znajdzie coś dla siebie nowego, ale też może też dawna rzecz też go zaskoczyć, bo tak jak mówię, czasami nawet czy stałe wystawy, czy czasowe się też czasami zmieniają, nowe obiekty są kupowane, więc to też my też dostosowujemy tą ofertę dla każdego odwiedzającego.
5: Ja myślę też, że dużo legniczan wystaw stałych pewnie też nie widziała. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę i Muzeum Miedzi, sama nazwa, to myślałem, że to tylko i wyłącznie miedź, a sama miedź to nie najciekawsza. Na wystawie Miedź Dzieje Szlachetnego Metalu można się naprawdę świetnie bawić.
9: Tak, nasza wystawa Miedź Dzieje Niezwykłego Metalu jest naprawdę wystawą, która no, trwa już trochę czasu. Ona zawsze była modernizowana, wcześniej też miała nazwy inne, bo zawsze ta nasze muzeum musi mieć tą miedź, chce mieć po prostu miedź prezentowaną. I wiadomo, to były różne nazwy. Teraz obecnie ta nasza stała wystawa już od bodajże 19 roku u nas jest, ale ona też czasami jest modernizowana i każdy właśnie może tam coś znaleźć. No, mamy przepiękną na wejściu, od razu wchodzi się po schodach, to widoczna jest ta przepiękna miedziana wanna, ale też każdy czy też znajdzie coś dla siebie, bo są i minerały, i zastosowanie miedzi w sztuce, w tym zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało to też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i jej wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
5: Tak, do krótkiej rozmowy o Muzeum Miedzi, do zachęty do tego, byście odwiedzili Muzeum Miedzi, jeszcze wrócimy w ostatnim kwadransie naszego programu, który teraz przed nami, ale teraz właśnie w tym kwadransie ostatnim wracamy do rozmowy z Arkadiuszem Mułą, który oprowadza nas po centrum Witolona, po głównej wystawie, po tych najwspanialszych atrakcjach.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dodatkowo atrakcjami są te ciemne przestrzenie naszej ekspozycji. Jedną z nich jest pokój Widzę Ciemność. tym pomieszczeniu możemy oddać się zjawisku bioluminescencji, bioświatła, gdzie oko ludzkie musi przyzwyczaić się do pewnej naturalnej ciemności. To zjawisko bioluminescencji występuje naturalnie w przyrodzie, na przykład tam, gdzie nie dociera światło słoneczne, na przykład na dnie oceanów. Wyobraźmy sobie Rów Mariański, najgłębsze miejsce na Ziemi, gdzie mamy świat przyrody, świat zwierząt, pewne gatunki ryb, które świecą, tak? I posiadają one te na przykład także i świetliki, ryby właśnie głębinowe, mięczaki, także i głowonogi. One mogą właśnie świecić, przyciągać swoich partnerów, tak, do rozrodu, albo też odstraszać drapieżników. To wewnętrzne światło, zwane właśnie bioluminescencją, ono pokazuje, jak kluczowe jest orientowanie się przez gatunki zwierząt, jak ważne jest przetrwanie tych gatunków poprzez zarówno polowanie, jak i ucieczkę, odstraszanie inne gatunki. To ten świat możemy poznać właśnie tutaj na wystawie.
8: I tu mamy modele i rzeczywiście jest ciemność, jest też dużo przyjemnego światła.
7: Tak. Na dnie oceanów panuje absolutna ciemność, a my teraz kierujemy się w kierunku przysłony. Jest to specjalna aparatura, która uzmysławia nam, jak w urządzeniach typu aparaty fotograficzne możemy dopuścić światło albo nawet właśnie z niego zrezygnować. Światło mierzone w luksach wpada przez przysłonę, którą możemy własnoręcznie zakręcić i odkręcić. To rozszerzenie przysłony umożliwia
8: naświetlenie obrazu i tutaj fajnie to widać właśnie, bo to wskazuje bezpośrednio wyświetlacz, ile tego światła jest. Nie?
7: Tak, tak, dokładnie. Możemy regulować tę ilość światło, które pada na materiał światłoczuły. Właśnie dzięki temu powstaje obraz na fotografii, ale również możemy tak sterować umiejętnie tą przysłoną, żeby ustawić punkty ostrości albo na przykład stworzyć wrażenie głębi obrazu. Wówczas ta wartość przysłony musi być większa, albo obraz spłaszczyć. Gdybyśmy na przykład chcieli zastosować to zjawisko przysłaniania światła poprzez obiektyw, bawiąc się w fotoreporterów, to wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie jesteśmy na stadionie piłkarskim, leci piłka, za nią biegnie piłkarz, chcielibyśmy go uchwycić, naciskając spust aparatu fotograficznego, żeby oddać ten ruch, ostrość postaci, będziemy musieli spłaszczyć obraz. Tło będzie wówczas zamazane, a wyostrzony pierwszy plan właśnie z naszym piłkarzem i piłką. Wówczas wartość tej przysłony będzie minimalna, ale za to będzie to tarcza niemal w pełni odsłonięta w obiektywie, więc dopuszczamy wtedy tego światła maksymalną ilość. Oczywiście możemy pobawić się także i światłowodem. To kolejne

pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną.